0: Elska Płock.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Firmy to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
2: I po reklamie.

0: reklama.
1: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku. Bielska 67.
6: Kasper Klonowski, witam i po raz pierwszy spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 7 na plusie, a temperatura odczuwalna jest dokładnie taka sama. Spodziewać możemy się przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach prowadzonych na wyższą drogę.
5: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czary w Płocku, ulica Bielska 67.
7: Jest 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych w katastrofie samolotu transportowego Amazona. Maszyna podczas lądowania w Miami nie zmieściła się na pasie, staranowała samochody i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Teraz Niemcy i wyniki wyborów regionalnych w Saksonii i Anhalcie. Wygrała je Alternatywa dla Niemiec. Skrajnie prawicowa nacjonalistyczna partia zdobyła około 44% głosów. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj w Saksonii i Anhalcie i to jest pewny sygnał, który odbije się echem w całym kraju, drodzy przyjaciele. A mówił po wygranej jeden z kandydatów AfD, Ulrich Zygmunt. Jej program zakłada m.in. ograniczenie imigracji do Niemiec, dystans wobec Unii czy normalizację stosunków z Rosją. Tym razem się nie udało. Polskie siatkarki przegrały w meczu o brąz Mistrzostw Europy. Lepsze okazały się Serbki, które wygrały 3-1, a spotkanie śledził reporter eski Michał Rawa.
8: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
7: A w wielkim finale Turcja 3-2 wygrała z Włochami i obroniła tytuł.
9: SK Płock News.
10: Kacper Klonowski. Sympatycy twórczości Jacka Ostrowskiego z pewnością będą zadowoleni. W październiku w mieście odbędzie się bowiem pierwszy ogólnopolski zlot zuzofanów. Co więcej, chwilę przed nim doczekamy się premiery kolejnej zuzy. Niedługo płockie szczypiornistki wrócą do gry. Już 12 września pierwsze ligowe starcie jutrzenki. Co może przynieść okres przygotowawczy?
11: Ciężka praca, jaką dziewczyny wykonują podczas treningów, litry potu wylanego na zajęciach, procentują właśnie ligowymi punktami.
10: Powiedział trener Marcin Krysiak. W pierwszym ligowym starciu jego zespół zmierzy się z zespołem AZS AWM Warszawa.
12: Jankes.
13: Kama. Wiktor.
12: W Radiu SK.
7: No i jest poniedziałek. Dzień dobry. Jest 6 rano. Zaczynamy nowy tydzień z Eską, z Eseczką, z Esunią.
14: Brzmi jakbyś coś przeskrobał, naprawdę, no.
15: Weź ty się uspokój, powiedz nam lepiej coś, czego nie wiemy.
7: Na przykład mój pradziadek miał na imię Wojtek i mieszkał w Babimoście.
14: To ja mogę też wam powiedzieć, że Wiktor dzisiaj przyszedł ze swoim psem i ten pies ma problemy gastryczne dzisiaj.
7: Oj, o nie.
15: Dobra, uruchamiamy.
7: To są rzeczy, których nie wiedzieliście. I
14: ale
7: dalej.
14: Już wiecie! No to powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy. 664-402-302, Eskowy Messenger oczywiście czeka.
7: Mamy t-shirty Radia Eska z napisem cześć i chętnie je rozdamy.
16: Cześć, dzień dobry.
7: Ale czekaj, bo chudy miał ostatnio problem z okiem.
16: A teraz
7: i z oka mu przeszło na pupę.
16: Ma z tym drugim okiem z tyłu.
17: Nie.

0: To o wszystkich super dziewczynach, które są z nami. Kama?
1: No jestem.
0: No ledwo, ale jesteś.
1: Mówi, znowu mikrofonu nie włączył.
0: Wiktor, no. No mikrofoniki, mikrofoniki.
1: No naprawdę nie musisz się czuć przeze mnie zagrożony, Wiktor. No jest okej.
2: Na mnie już wszystko działa, wszystko jest okej. Mówcie coś, czego ja nie wiem teraz.
0: No to, no proszę bardzo, słuchacze.
2: Nie, to ty najpierw powiedz coś, czego ja nie wiem.
0: Ja?
2: No.
1: Jaki zaskoczony.
0: Słuchajcie, ja wiem wszystko, na tym polega problem, no. O tobie. Co? A, widziałem się z twoją dziewczyną.
2: Aha.
0: Nie wiem, czy ty wiesz, że ja się zawidziałem.
2: No właśnie tego nie wiem.
0: Ojejku. I ona była spocona, jak skończyliśmy nasze spotkanie.
2: Skończ, przestań, Kama teraz.
0: Ale chodzi o to, że biegła 6 kilometrów i ja tam byłem. I widziałem się.
2: Widziałem się z Olą.
0: Widziałem się z Olą i później się spotkałem z nią po biegu i była spocona.
1: Czy to znaczy, że Ola Kot pierwszy raz biegła w jakimś biegu, maratonie, półmaratonie na 6 kilometrów?
2: 6 kilometrów, to było najdłuższy dystans, jaki w życiu przebiegła.
0: Ale była zmęczona, tak? No, powiem ci, że...
2: Wiesz, jak się twoja funkcja nazywa profesjonalnie w mediach? To, co Jankes robił, czyli krzyczał, podgrzewał.
0: Ja wczoraj, tak, dopingowałem, była bardzo zadowolona, powiedziała, że gdyby nie ja, to by ona nie skończyła.
2: Jesteś flaferem. Po angielsku to jest flafer.
0: Flafer?
2: Tak.
1: Chyba ci się pomyliły branże.
2: Halo, dzień dobry. Powiedzcie nam coś, czego nie wiemy.
0: Czy dalej nie wiem.
3: Chciałam powiedzieć, że na pewno nie wiecie, że jem wszystkie posiłki z domu w towarzystwie Diamenta i z reguły coś spada przez przypadek poza stolik. Zawsze czeka na resztki, mimo że ma swoją miskę pełną.
2: No i co, wiedzieliście o
1: panowie,
2: tym?
1: Jak Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet, nie chodziło o psa.
2: To teraz wy, dajcie znać, dajcie nam jakiegoś newsa i jakąś informację, o której na pewno nie wiemy.
0: Ten flafer, co to jest?
2: Taki zagrzewacz, wiesz, taki przygotowywacz.
0: Kawa patrzy, ojej, boję się.
1: Jestem zaskoczona.

0: W walutach zna się Wiktor.
1: Tak.
0: Wiktor. Cały czas mówi kupujta,
2: czekam,
0: nie kupujta.
2: Czekam, to mnie... Kupujta albo nie kupujta.
0: Tak,
1: zobaczycie, o 6 rano któregoś kiedyś? Dnia wpadną tutaj po mnie. I powiedzą, pan jedzie z nami.
3: No, Wiktorku, co mamy ci powiedzieć? No fajnie, że z nami
0: będziemy
3: jesteś.
0: Będziemy pokazywać palcem, gdzie cię nie ma, no.
3: Fajnie, że z nami jeszcze jesteś. Tak.
1: Właśnie chcieliśmy się ciebie podpytać. Gdyby na przykład ktoś z pracy, twój kolega, koleżanka, my, albo Blanka, z którą chodzisz sobie często po korytarzach, zapytała się... Jadziula, co to są w ogóle te kryptowaluty? To co ty byś powiedziała?
2: Może, że to są takie pieniążki, za które można zapłacić za pogrzeb?
1: Ale czego za pogrzeb?
0: Bo to droga impreza jest.
2: No. Bo to kryptowaluty.
3: A, krypto!
1: Nie wierzę. Nie wierzę.
2: No co, nie kojarzy ci się tak?
3: Jadziu, wpadaj częściej. Dziękujemy ci pięknie.

0: to wiemy. Jest 26 minut po godzinie 6. Czego nie wiemy, o tym wy nam mówicie.
1: Podnoszę telefon. 3, 2, 1. Halo!
2: No faktycznie, tego nie wiedziałem.

0: SK. Reklama.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: I po reklamie.
14: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o prognozę, to tu w ciągu ostatnich minut bez zmian, ale temperatura będzie wzrastać.
15: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
16: Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych.
15: Mówił Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej, a sprawę bada już policja. Amerykański prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu, a to już wywołało stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
0: SK Sport News.
15: Do medalu trochę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Tylko w trzecim secie Polki potrafiły zbudować przewagę i wygrać partię, a mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po trzech kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
17: Jankes. Kama.
18: I Wiktor.
17: Wiktor.
18: Radio SK.
19: Przepraszam, aż do która godzina?
20: Proszę pana.
19: Tak?
20: Poniedziałek.
19: Tak? 6.32. Tak, to wiedzą wszyscy, którzy mają zegarek, albo ci, którzy słuchają Eski. No dobrze, odbierzmy telefon w sprawie, czego nie wiemy. Halo, halo.
13: Cześć, Jaska. Na pewno nie wiecie, że nie zrobiłam sobie kawy dzisiaj do pracy, a brakuje mi 4 zł, żeby sobie kawkę kupić na stacji i dzisiaj cierpię.
19: Wyczuwam tutaj prośbę o pożyczkę.
18: No, to jest taka opcja panda. Panda!
19: Ja nie mogę, ja mam tylko te banknoty po 5 stów.
18: Jeden dzisiaj w życiu trafił i ciągle o tym mówisz.
19: Zagraj coś, zagraj, daj muzykę.

0: Ale się skrada. Tame Impala. 37 minut po 6.
1: Ach, ten numer jest wyjątkowy. 20, tak, ile? 22 minutki już teraz nawet do godziny 7. Dobrze,
2: w piątek dobrze, stałam w gigantycznym korku, ponieważ super. Zapomniałam o tym, że jest koncert w Sanach na Narodowym. Był.
1: Oj, to było.
2: Był. Korki były gigantyczne.
3: Tak, czekajcie, ona już chyba grała w tym roku z 70 raz na tym Stadionie Narodowym.
2: To już w ogóle nie jest nic specjalnego, że ona gra na Narodowym.
1: Ale rzeczywiście
2: go
1: wyprzedane mnóstwo ludu, niesamowite postaci, jeśli chodzi o tak towarzystwo, które tam się spotkało.
2: No, bo no właśnie.
3: Tego nie było w naszym bingo na rok 26. Otóż, słuchajcie, gościem na koncercie, no każdy może sobie kupić bilet i on też kupił. Mhm. Gościem na koncercie, który fascynował się, wrzucał relacje do internetu, zdjęcia.
1: Tak.
2: I chwalił.
1: Kto był? Kto się pojawił?
3: Grzegorz Braun!
1: Czekajcie, jeszcze raz. Ten Grzegorz Braun?
2: Ten Grzegorz
3: Braun. Tak, jednooki Grzegorz Braun. Mm-hmm.
1: Widział pół koncertu.
4: Tak patrzę na
2: on
4: niego.
2: On nawet stwierdził, że artystce należy się państwowe oznaczenie za zasługi dla polskiej kultury i za śpiewanie klasycznej polskiej poezji. No.
1: Ale, ojej, to
3: czekajcie.
1: Cudownie.
3: Ja nie wiedziałem, że Sanach śpiewa po rosyjsku.
5: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Eska budzi w urodziny.
1: Łomachoń, Krystian.
2: Wydaje mi się, że musimy kiedyś wydać album z tymi zaśpiewami Kamy.
1: Tak, pewnie. Wydamy, oczywiście.
2: Kama śpiewa urodziny.
1: Będzie składanka taka, wiecie, no.
2: Cześć, Krystian.
1: Brawo, hit 500.
2: Jak ci się podobało wprowadzenie Kamy?
3: Super.
4: Krystian, super to jesteś ty. Słuchaj, 48 lat jesteś razem z nami i my się czujemy zaszczyceni tym, że chodzimy po tym samym łez-padole.
2: A wiecie, z kim rozmawiamy?
3: Ja też jestem zaszczycony.
2: Rozmawiamy z mistrzem.
1: Mistrz produkcji. Ty naprawdę jesteś mistrzem produkcji? A jak przyszedłeś do tej pracy, której teraz pracujesz, to kim byłeś na początku? Nie mistrzem?
3: No pierwsze były, zaczynałem od montera, jako monter i zostałem teraz później mistrzem.
1: No. Na ciebie w pracy mówią mistrzu?
2: Tak, panie mistrzu,
3: no,
2: muszę
3: mistrzu
2: pan podejść.
3: A, bo majster.
4: Słuchaj, najważniejsze, mistrzu, żeby żona mówiła do niego mistrzu.
1: Ojej, o mistrzu. Tak, słucham, a dzisiaj nie mogę.
2: Jakby robili wizytówkę u ciebie w pracy, to naprawdę byś miał napisane tam mistrz tego i owego, imię i nazwisko.
3: Tak jest. Wow.
2: No to teraz powiedz nam konkretnie, co ty robisz w tej pracy?
3: No, zajmuję się do oświetlenia górnictwa, zasilacze.
1: Mistrz zasilaczy.
3: Nie tylko zasilaczy, ale jako taką montaż produkcji do górnictwa. Ładowarki samochodowe.
5: Głęboko.
4: To my ci dziękujemy.
1: Nie wchodźmy może za głęboko, może tak.
4: Bo bez ciebie byśmy sobie zdecydowanie nie dali rady. Ale ty byś sobie nie dał rady bez swojej fantastycznej rodziny. Żona Sylwia, córka Martyna, syn Błażej. Oni wszyscy bardzo mocno cię kochają, wspierają i napisali, że będą realizować wszystkie twoje szalone pomysły.
3: No to super.
1: Masz jakiś szalony pomysł, którym teraz chciałbyś się podzielić?
3: Możemy przejechać się jakimś samochodem WRC.
4: To żeby się to mogło spełnić za momencik, to my cię w takim razie wysyłamy, ciebie i paczkę twoich znajomych, może być rodzina, do Energylandii. Tam co prawda nie ma aut w WRC,
2: ale jak przyspieszy
4: to...
2: ta kolejka górska, to jest dokładnie
4: to
2: prawie
4: tak,
2: jakby cię wystrzeliło takim samochodem. Czteroosobowe super zaproszenie dla czteroosobowej rodziny. Martyna, Błażej, twoja żona i ty.
1: Baw się dobrze, mistrzu. Jesteś mistrzem.
3: Dziękuję.
1: We wszystkim oczywiście.
3: Mogę pozdrowić rodzinę?
4: Dawaj!
3: Żonę, dziękuję za życzenia rodzinie, żonie, córce, synowi, najbliższej rodzinie.
1: I tej najdalszej.
3: Dziękuję bardzo wszystkim znajomym.
1: I dobrze.
2: A dzisiaj wieczorem, jak na rajdach, rozkręcamy imprezę.

0: nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka.
1: Poważne deklaracje od Tako. Mam nadzieję, że się uda. Siódma za chwilę.
2: No, miałem, no. To już nieaktualne. Rzeczywiście, za chwilę newsy u nas po godzinie siódmej. Siódme wygrywa. Kama, gotowa jesteś?
3: Ja zawsze jestem gotowa.
2: A ale... ciekawe, jak się słuchaczy.
1: No właśnie, no, to żebyście wy byli gotowi. Z telefonami!
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
6: Reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
13: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
14: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
15: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
17: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
18: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku. Bielska 67.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu zgodnie z zapowiedziami temperatura zaczęła stopniowo wzrastać i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 8 na plusie. Odczuwalnie jest cieplej, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach w centrum miasta.
0: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czary w Płocku, ulica Bielska 67.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, o czym więcej reporter SK Mateusz Gołębiewski.
3: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamentu. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją.
2: Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa. Wczoraj Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim. Nikt nie jest jednak w stanie podać możliwego terminu zakończenia wojny. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. A mówił Kushner, a prezydent Ukrainy chce powrotu do trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji. To była wielka impreza biegowa ze szczytnym celem. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run.
4: Jak tam wrażenia z trasy?
5: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
6: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
2: A w tym roku pieniądze zebrane podczas wydarzenia pomogą osobom po amputacjach kończyn i mastektomii.
0: SK Płock News.
7: Kacper Klonowski.
1: Aktywne wakacje dla płockich mundurowych. Od 1 lipca do 31 sierpnia na płockich drogach doszło do 32 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 47 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali także 45 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu.
8: Na drogach nie ma miejsca dla nietrzeźwych kierujących.
1: Policjanci skontrolowali w sumie blisko 4,5 tysiąca uczestników ruchu. A już 12 września doczekamy się niecodziennego starcia w płockim Blaszaku. Niecodziennego dlatego, że zmierzą się w nim członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Płocka z dorosłymi samorządowcami.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
9: No dobra, 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 7 września.
10: No i dzisiaj poniedziałkowe zadanie przed wami, czyli powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Halo!
11: Na pewno nie wiecie, że mamy w swoim polskim słowniku odpowiednik słowa quiz, a jest to, słuchajcie, quiz. Przez W.
10: O, ciekawa sprawa.
12: No to quiz za moment, czyli 7 wygrywa.
10: Quiz. Na wsi, jak wchodzisz do chlewiku i się pytasz, które świnki już jadły, no to jest quiz.

0: spełniamy marzenia, gramy wasze ulubione hity. 8 minut po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Ja wiem, Janki, że ty rzadko telewizję oglądasz. Mhm. I że Polsatu jakoś tak najczęściej to nie włączasz.
0: Dlaczego?
1: No, tak po twarzy wyglądasz, jak nie widz Polsatu.
0: Jakbyś nie konsumował. Jak założę okulary, to co? No,
1: ale to był komplement dla ciebie.
2: Ale nie obrażaj mojej telewizji, bardzo cię proszę.
1: Właśnie.
0: Kama co ty nam w ogóle wykombinowałeś tam znowu? Co ty wymyślasz,
1: Internet kolego? Huczy, że podobno Julka Wieniawa, która przeszła z TVN-u do Polsatu, bo jest jurorem w Tańcu z Gwiazdami.
0: Stracili oglądalność.
1: Rano podobno szła do telewizji śniadaniowej opowiadać o tym, jaką będzie jurorką.
2: I to tak słyszałem. Szła.
1: I na wejściu
2: tak
1: się wyglebiła.
2: Szła.
0: Ale czyli jakiś taki tanecznym krokiem coś tam tak. Walnęła.
1: Kama to widziała, jak to było?
2: No to wyglądało mniej więcej tak. Prawa noga, lewa noga, prawa noga i ona idzie i tak, wiecie, tak emanuje taką energią. Jestem gwiazdą, a w pewnym momencie się okazało, że jest upadłą gwiazdą, bo wzięła i się wykoprytnęła.
0: No. Dobra, to jest.
1: Janki, ty nie oglądasz Polsatu, to mam dla ciebie nagranie z tego wypadku.
0: O, prosimy. O,
1: słuchaj, wchodzi Julka Wieniawa.
0: Proszę.
3: Ba, przepraszam, jesteście sali?
4: Dobry wieczór. Dobry
0: wieczór.
3: Przepraszam wszystkich, naprawdę. Mam nadzieję, przepraszam, naprawdę.
0: Julka, po mutacji, tak? Tak, nie, nie, to dobrze.
1: Julka Morena.
0: Dziękujemy, gramy dalej.

0: czuję miłość płynącą z anteny. Dawid Kwiatkowski i Margaretka, 15 minut po 7 rano. A Jankes kiwa głową.
1: Ja już dawno, proszę pana, ja jestem gotowy.
0: Zgadza się na zabawę. Jankes, zgadzasz się na zabawę?
1: Zgadzamy się oczywiście, zróbmy to.
2: 7 wygrywa w Radiu SK.
3: To zapraszamy 664-402-302. Dzisiaj mamy wyjątkowy zestaw, bo Eski klapki Kubota plus skarpetki. Do tego magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
0: Chyba sobie kupię i poczytam, czy powiedział, kto jest jego nową dziewczyną.
3: Tego się nie da kupić. To można wygrać i dostać.
1: Proszę pana, tego się nie kupi. To jest tego, na to polega, oczywiście.
0: To no niech ktoś to wygra dla mnie.
1: Zapraszamy oczywiście. 7 pytań trzeba dojechać do 7 pytania. Kto na nie odpowie, ten zgarnie nagrody. Dzień dobry.
3: I telefon przy uchu. Dzień dobry.
4: Witam, Paweł, z tej strony.
0: Paweł, 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: 2 minutki, lećmy.
0: Od razu pierwsze pytanie na twarz. Jak się nazywał brat Kaina?
4: Kabel.
0: Dobrze!
1: Dobrze, kabel. Dobrze.
2: Drugie.
3: Dobra. Jak ktoś jest perfidny, to w jakiej pracy sprawdziłby się najlepiej?
0: W radiu.
4: Policja.
0: Dobre.
1: Dobra, lecimy dalej oczywiście. Już

0: Na wszelki wypadek sprawdźmy twoją znajomość języka polskiego. Czy w języku polskim istnieje słowo quiz? Taki odpowiednik angielskiego quizu.
1: Przez K i W.
0: Tak czy nie?
2: Podobno pani, która wcześniej się nagrywała, powiedziała, że jest, więc podejrzewam, że jest.
0: I to jest Czyste. Dobra odpowiedź.
3: Pięknie, dokładnie.
1: Omówiliśmy 20 sekund nam zostało. Szybko. Szybko! Wczoraj w Krakowie odbył się marsz. Lajkoników, koników czy jamników?
2: Jamników.
1: Dobrze!
3: Szybko, wymyśl inną nazwę na poniedziałek, która będzie idealnie pasować. Inna nazwa niż poniedziałek.
2: Zaspałek?
0: Zaspałek! Dobre!
1: Dobre! Jankes ma ten dzień 5 razy w tygodniu.
3: Zgadza się, zaspałek, witamy. To jest 7 września.
1: Tak.
3: Super.
0: Kochana, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story. Wrześniowe wydanie oczywiście z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wysyłamy do ciebie do Holandii. W której części Holandii jesteś?
2: Ja jestem w najpiękniejszej, tam gdzie kwitną tulipany na wiosnę.
1: A mogłabyś teraz wszystkich słuchaczy i nas pożegnać po holendersku?
2: Ik wens jullie hele leuke en mooie dag en tot ziens.
3: Mam nadzieję, że nas nie obraziła.
0: To właśnie chyba coś innego tam padło.
1: To by ci teraz w kontrze po hiszpańsku.
2: Hasta la vista.

0: Mamy takiego fantastycznego słuchacza, który za każdym razem, kiedy leci u nas Eminem, wysyła do nas na Messengerze.
1: Czekaj, sprawdzę.
0: No właśnie, nie wysłał i zaczynam się martwić, czy wszystko u niego okej.
2: Może śpi sobie, no.
0: Zadzwońmy do niego, pewnie zaspał do pracy, no.
2: Jest Eminem, jakby za u nas. W Radiu SK 27 minut po godzinie 7.
1: Jest jeszcze jedna straszniejsza możliwość. Spodobało mu się jakieś inne radio i słucha teraz innego.
0: No weź przestań.
2: Jest podejrzenie na SK2, ale nie, chyba nie.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
7: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
8: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
11: I po reklamie.
12: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o prognozę, to tu w ciągu ostatnich minut bez zmian, ale temperatura będzie wzrastać.
13: Minęła 7.30, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma dojść do kolejnych rozmów na szczycie, tym razem telefonicznych. Donald Trump najpierw ma rozmawiać z Władimirem Putinem, a później z Wołodymyrem Zełenskim. W weekend przedstawiciele amerykańskiego prezydenta spotkali się ze wspomnianą dwójką. A przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Obiekt, który wczoraj wykrył system obserwacji powietrznej, był dużym stadem ptaków. O możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Po weryfikacji szybko wykluczono możliwe zagrożenie.
14: SK Sport News.
13: Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Kimi Antonelli z Mercedesa po starcie z końca stawki wygrał w fantastycznym stylu wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Na torze Monza na podium stanęli też George Russell i Max Verstappen.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
17: Dzień dobry, wam mówimy z samego rana i zbieramy informacje, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy.
18: Napoleon Bonaparte nie wiedział o tym, że istniały dinozaury, ponieważ pierwsze szczątki odkryto dopiero kilka lat po jego śmierci.
19: Przez to się w pale nie mieści.
20: Dziękujemy naprawdę. Okej. Okay.
0: prosimy o więcej. Jeśli macie coś, to zapraszamy, czeka eskowy messenger.
16: Gdy otwórz...

0: Jeszcze pachnie wakacjami.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Jankiemu weszła trzecia kawka w tym momencie.
1: Tak. Kto u nas pije najwięcej kawy?
2: Ty, no. Ej, ale ty miałeś ostatnio przestać pić kawę.
1: Miałem taki detoks sobie zrobić i zrobiłem sobie detoks.
2: Jeden dzień?
1: Nie, pół dnia.
2: Wow!
1: A później nawet pytałem lekarza i na pewno to też można włączyć w to, o co dzisiaj pytamy, o to, czego nie wiemy za bardzo. Na pewno tego nie wiecie. Słuchajcie, lekarz mi potwierdził, nie, panie Jankesie, pijemy kawę. Trzeba pić kawę, kawa ponoć regeneruje wątrobę.
2: O!
1: Naprawdę. Tak, filiżanka kawy potrafi zbawiennie wpływać właśnie na naszą wątrobę, która czasami dostaje w kość, na przykład w weekend.
3: Czujesz przecież wiadomo, co na popitkę zamiast soku porzeczkowego.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
1: No i co to na to kama?
3: Przepraszam, a w tych małych filarzaneczkach to jest espresso?
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiploc.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: I po reklamie.

0: tutaj takie towarzystwo. Janka jest Kama, Wiktor. No i w sprawie towarzystwa ubezpieczeniowego za chwilę będzie się odzywał Nosel.
1: Jak będę jechać kiedyś na wakacje, to w życiu nie powiem tego Noselowi, bo za każdym razem, kiedy ktoś jedzie na wakacje, to Nosel dzwoni i mu psuje ten urlop.
2: Na wszelki wypadek od dzisiaj w ogóle nic mu nie mów.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Dzień dobry, tak.
5: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Zapas Kudona Iwona, proszę pani. A proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
4: Co, ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część usuniętą, dużą część.
5: A, problemy zdrowotnościowe.
4: Tak, ja...
5: Dobrze, proszę szanownej pani. A czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
4: Dzieci i brat z bratową.
5: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
4: To znaczy?
5: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo. A czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu?
4: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy, we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
5: tak,
4: całej
5: tej... Wtedy, kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę.
4: No to jest dla mnie bez sensu w ogóle jest te ubezpieczenie, skoro to nie pokrywa faktycznych kosztów.
5: Już pani mówię, bo co, niektórzy sobie wyłudzają, czyli biorą od nas więcej, a na przykład później pod namiotem śpią.
4: No ja już rozumiem, o co pani chodzi. No oczywiście oni mają dostęp do internetu i co, oni mają nagrać filmik i później znowu trzeba przesłać wam ten filmik, tak?
5: Nie. No jeżeli, proszę pani, tamte osoby będą chciały nam nagrać coś, no to my damy sprzęt, proszę pani. To też będę musiała, proszę pani, panią poprosić, żeby pani przyjechała po te kamery.
4: No chyba sobie pani żartuje. No a kto mi zwróci teraz koszty, bo wie pani co? Dla mnie to, pani, to było pierwszy i ostatni raz wykupiona w ogóle gwarancja zwrotu, to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
5: To może Sylwia by coś zaradziła.
6: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No było groźnie, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

0: dosyć odważna prośba, jak na 7.55.
1: No słuchaj, za chwilę bel będzie, bo będzie godzina 8, ale po godzinie 8 u nas będzie zabawa 5 słów, 5 stów, więc już zbieramy na jaskowe messengerze wasze numery telefonów.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy 7 września, dzień czystego powietrza.
0: Zgadza się.
2: Dla błękitnego nieba.
0: Tak.
2: Więc mi dzisiaj nie potrzeba.
0: No to coś, co przyciągnie uwagę Bogaja, naszego wydawcy, aby wyłowił, wyłuskał wasz numer telefonu z messengera, wyślijcie nam coś czystego.
1: To w sensie zdjęcie czegoś czystego.
0: Czyste myśli, czysta podłoga,
2: na przykład
0: czyste ręce.
2: Donalda Tuska można wysłać.
0: Jesteś przekonany, że on jest czysty?
3: 5 słów, 5 stów.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
15: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
14: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
16: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku, Bielska 67.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu temperatura cały czas stopniowo wzrasta. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 11 na plusie, a odczuwalnie jest jeszcze cieplej. Z utrudnień kierowcom przypominam o pracach prowadzonych wciąż na ulicy Stanisławskiego.
0: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czary w Płocku, ulica Bielska 67.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na razie bez konkretnych efektów. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w niedzielę z prezydentem Ukrainy. Przy stole usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym więcej korespondent SK Łech Biłecki.
3: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
2: O włos od tragedii w zachodniopomorskim zakółkiem bardzo młody kierowca i bez uprawnień. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W pobliżu Polic czołowo zderzył się z innym autem. Ucierpiało 5 osób. A polskie siatkarki jako czwarta drużyna Europy wrócą dziś do kraju. Samolot z nimi wyląduje po południu w Warszawie. W meczu o brąz przegrały wczoraj z Serbią 1-3.
4: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy i po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
2: Mówiła środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Czwarte miejsce to powtórzenie wyniku z 2019 roku.
0: SK Płock News.
1: Na ulicy ostrożność zachować muszą nie tylko kierowcy, ale też rowerzyści. Przypominają o tym mundurowi. Załóż kask, przestrzegaj przepisów, dbaj o swoje życie oraz zdrowie. Nawciarze zdominowali pierwszą kolejkę Orlen Superligi. Wisła pokonała na wyjeździe MMT Skwidzyn bardzo wysoko, bo aż 46-19.
5: Od pierwszej minuty tak naprawdę prowadziliśmy tempo tego meczu. Wszystko poszło zgodnie z naszym planem i jesteśmy zadowoleni, ale też patrzymy w przód na inne mecze.
1: Powiedział po meczu Maksym Matyszczyk. A kolejny mecz nawciarzy już w środę, tym razem w ramach rundy wstępnej Ligi Mistrzów.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 7 września, 2 minutki po godzinie 8. O, wraca mi głos powolutku.
9: Dobrze. Jesteśmy bardzo ciekawi spraw, o których nic nie wiemy. Powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy.
10: Banan to biologicznie jagoda. To by w sumie wyjaśniało, czemu jagodzianki, takie trochę bananowe dzieci wśród drożdżówek.
11: Czy ja już mówiłam to dzisiaj, że kocham naszych słuchaczy. Naprawdę, jesteście absolutnie fantastyczni, wspaniali. Dziękuję wam bardzo.
8: No to co, po jagodziance. Kurczę, w piątek zapomniałem polecieć po te, nasze po ptysie.
9: No? I co? No. I nikt się nie zorientował.

0: Jankę po tej kawie, którą wypił, chyba playlistę nam układał. Bo jest coraz mocniej, coraz energetyczniej.
1: Jadę na dwie ręce, słuchajcie. Naprawdę.
0: Ty, a propos jechania, to my się przeniesiemy zaraz do ciężarówki, bo Tomek, kierowca, razem z nami w pieńcu, w pieństów będzie.
1: Bardzo dobrze i cieszymy się bardzo. Zróbmy to po raz kolejny.
0: Zapytaj się nas, co czystego wysłał.
1: Co czystego wysłał?
0: Słuchaj, wysłał rękę czystą.
1: Niemożliwe.
0: Naprawdę, umyta, piękna, taką, że aż sam chciałbyś przybić piątkę.
2: Pięć słów.
3: No jak wiadomo, dobra. rękę myje.
1: Zabieramy się. Zabieramy się za pięć słówek. No zobaczymy, jak się dzisiaj potoczy.
3: Cześć Tomku.
4: Jestem, witam, hej.
0: Czy można powiedzieć, że twoja robota to czysta robota, czy czasem sobie ręce jednak brudzisz, prowadząc ciężarówkę?
4: No, prowadząc nie, ale jak jest jakaś awaria, to już się brudzę.
3: A mam takie pytanie do kierowcy ciężarówki, bo wy często macie te samochody takie super ekstra przyozdobione i moje pytanie brzmi, dlaczego?
0: No. A ty byś nie chciała mieć...
4: chyba, żeby ładnie wyglądały.
0: Właśnie. Ty sobie nie przeozdabiasz mieszkania?
3: Urocze.
0: Albo miejsca, w którym pracujesz?
3: Ja najbardziej lubię te ciężarówki, które mają mnóstwo neonów na sobie. I jak jadą...
1: O, choinka! Święta!
0: A masz chociaż taką karteczkę za szybą, typu tam, że Tomek coś tam. Uwaga, Tomek jedzie.
4: Nie, ja akurat nie mam, ale mam drugą ciężarówkę, która jest taka oświetlona.
3: To ja poproszę w takim razie foty. Nie musi być czysta, żeby była jasność. No i przechodzimy do naszej zabawy.
1: Tak, bardzo ważna kwestia rzeczywiście. Koło wybierasz, z kim dzisiaj będziesz walczył o 500. Jankes, Kama, Wiktor, do wyboru, do koloru. No i co?
4: Oczywiście, że Kamila czuje chemię.
1: Kama kocha tę nerwówkę, gdy później musi z tobą. No dobra, okej, super.
0: Kama, nie musicie się już poznawać, bo wiesz, że Tomek jest kierowcą ciężarówki, więc jakiś obraz jego masz.
3: A kto na ciebie czeka, Tomek?
4: Jeszcze raz?
3: Kto w domu czeka?
4: Żona i synuś malutki.
3: Synuś malutki. A co lubisz jeść najbardziej?
4: No takie włoskie jedzenie, jakaś pizza, jakiś makaronik.
3: Okej, gluten party. Dobra, słuchaj, Kama, ja wychodzę.
0: Kama wychodzi ze studia, nie będzie słyszała twoich typów, a my przechodzimy już do słów. Przypominam, to co powiesz, jeżeli pokryje się z tym, co potem powie Kama, to za każde trafione 100 zł. Pierwsze słowo to...
1: Panierka. Lecimy, panierka.
4: Jeszcze?
0: Panierka.
4: No? Kotlet.
0: Dobra.
1: Tu Kama trafi idealnie.
0: Fajne. Na pewno. Drugie słowo to siatkówka.
1: Twoje skojarzenie. Szybciutko dawaj.
4: Czwarte miejsce.
0: Dobra.
1: Oj, tu będzie ciężko.
0: Trzecie słowo to chłodnia. Czasami samochody, ciężarówki chłodnie jeżdżą.
4: Mrożonka.
0: Dobra.
1: Dobra, lecimy z czwartym. Skarpetka.
4: Brudna!
0: Okej.
1: Może być brudna albo biała, zobaczymy, co Kama wybierze.
0: I uwaga, ostatnie, to jest słowo pachwina.
4: Ojej, ale ciężkie.
0: Ciężkie, no.
1: Nie, no.
0: Czy komukolwiek...
1: Mi się kojarzy z jajecznicą.
0: Naprawdę?
5: Mnie ostatnio ciągnęło w pachwinie.
4: No, ja właśnie też, bo gram w piłkę i też mi ostatnio ciągnęła, to nie wiem, ból może.
0: Dobra, ból pachwiny. Ból.
1: No dobra, okej, mamy to zanotowane oczywiście. No ja tak obstawiam 300.
0: Ja nic nie obstawiam. Ja wierzę w Kamę, bo to jest naprawdę mądra kobieta.
2: Pięć słów, pięć stów.
0: Wracamy za chwilę.

0: O.
1: Pachwina. Co się może w ogóle z pachwiną kojarzyć? W ogóle kto wymyślił to słowo? Bogaj!
2: Ja wymyśliłem.
1: A, bo Jan, cię boli.
3: Podobno Jan Kochanowski wymyślił pachwinę.
1: Pachwina.
3: Tak.
1: Dobra, czy to będzie związane z... Nie, no kurczę, nie, w ogóle nie wiem, jakie słowo się może z pachwiną kojarzyć?
3: No nie wiem.
1: Łaskotki.
4: Mogę coś powiedzieć?
1: No dawaj, podpowiadaj.
3: Ale nie, czekajcie.
1: Nie.
3: Kama może zadać jedno pytanie, na które ty możesz odpowiedzieć tak lub nie.
1: No, nawet nie wiem, jakie pytanie. Janki,
2: tak,
1: pomóż
2: no to jest
1: trochę,
2: trudne.
1: No.
2: Nie, to jest trudne.
1: No to pomóż mi z podpowiedzią. Pachwina. Jakie pytanie zadać do pachwiny?
2: Ja mówiłem o jajecznicy, ale to nie chcę cię tutaj...
1: Maria.
2: To nie ten droga, nie,
1: no,
2: serio.
1: Że Tomek, już wiemy, czemu Jankesa nie wybrałeś.
2: No.
1: Nie wiem, Tomek, no musisz podpowiedzieć mi jakoś.
4: No,
2: może powiedzieć tak lub nie.
4: No.
2: No dawaj, tak lub nie możesz powiedzieć.
1: Pachwina.
4: Rodzaj czucia?
5: Już go zjechałem, bo za dużo ci podpowiada.
1: Dobra, to sorry, ale ja tylko mam niestety łaskotki. To jest jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć.
3: Na szczęście to zła odpowiedź.
1: No, a jaka jest dobra?
3: Ból.
2: Pain.
1: Przepraszam, w życiu mnie pachwina nie bolała, ani lewa, ani prawa.
3: Ale mamy dla ciebie świetną informację.
1: Ile?
6: Zgarniasz
3: 300!
2: Będą 300. 300, dobrze. Gratulacje oczywiście.
4: Kamila, mamy na schabowego albo na włoskie jedzenie.
1: Słuchaj, to ja w takim razie po polsku, ty po włosku i będziemy jak prawdziwa rodzina.
3: I naprawdę nie chcemy wiedzieć, co robiłeś, że odczuwasz ból w pachwinie.
6: 5 słów, 500.
1: Wiesz, kto za chwilę będzie odczuwał ból w pachwinie? Bogaj za te pytania!
2: Uważaj, jest!

0: więcej, więcej, więcej, daj mi więcej kasy. No, dzisiaj tylko 300, albo tylko, aż 300.
1: No, hej,
0: to
1: hej.
0: Zależy, no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia przy kasie.
2: No, Kama, dorzucisz tylko 700 i będzie to 1000, o którym mówiłaś.
0: Słuchajcie, a za chwilę usiądziemy przy newsach, a

0: przypominam, mistrzostwa igrzyska koczowników. Polacy czeko? Zdobyli 3 medale. Koczowników.
1: Jesteśmy najlepsi znowu.
0: Jak ktoś się zastanawia, jakie są konkurencje na mistrzostwach koczowników, to niech zostanie z nami.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
15: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
16: I po reklamie.
17: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miast. Pamiętajmy o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o prognozę, to tu w ciągu ostatnich minut bez zmian, ale temperatura będzie wzrastać.
18: Minęła 8.30, zaczynamy Skanios, Marcin Procki, zapraszam. Seria wypadków i duże utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 na pasie w kierunku Krakowa. Doszło do dwóch zdarzeń, a korek ciągnie się też na południowej obwodnicy Warszawy, gdzie w pobliżu węzła Patriotów zderzyło się pięć samochodów, a tej nocy szykują się też utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Prace serwisowe przeprowadzą tam drogowcy. Zamykany będzie przejazd zarówno w stronę Krakowa, jak i w stronę Nowego Targu. A trzy medale Polaków na Światowych Igrzyskach Koczowskich. Te odbyły się w Kirgistanie. Srebro wywalczyła Anna Sokulska w łucznictwie konnym, a brąz Tomasz Szczepaniak i Igor Błaszak w tradycyjnych odmianach zapasów. Rywalizacja odbyła się w dyscyplinach inspirowanych koczowniczym dziedzictwem Azji Centralnej.

0: poniedziałek. Ewidentnie nazwali go tak, bo coś tutaj nie działa. Witamy na początku tygodnia.
1: No i witamy Nosela u nas w studiu.
0: Kamil, chodź.
1: Nie,
0: ale teraz skup się, Kamil. Jest zadanie dla ciebie.
2: No już.
0: Skup się.
1: No. Powiedz nam coś.
2: Coś.
1: Czego nie wiemy.
2: A, to wszystko wiecie. Wszystko wiecie.
0: Nie, no nie wiemy. Oni nie wiedzieli dzisiaj, że...
3: To nie wiemy, gdzie masz włosy.
2: Ja też nie wiem.
3: Ma na klacie? Kama patrzy.
1: Nie ma.
2: Nie.
3: No i co?
2: Czy to już gra wstępna?
1: Ale chciałam powiedzieć, że ładnie pachniesz.
2: Dzięki.
1: Czyli prysznic był.
0: I tego nie wiedzą słuchacze, bo przez radio nie czuć.

0: Oskar zresztą tym w Radiu SK 23 minuty i będzie za mi godzina 9.
1: Ej, ono, końcu śpiewał, my ten koniec będziemy mieli za 23 minuty, do 9 tyle zostało.
2: A jak wiadomo, trzeba oczywiście mężczyzn poznać po tym, jak kończą, nie po tym, jak zaczynają. I Marcin Procki przed chwilą zaczął temat, bardzo bym powiedziała, ważny. O tym, że zostaliśmy mistrzami...
1: Na Igrzyskach Koczowników.
2: Wow.
0: Jak zwykle. Wow. Polska mistrzem świata.
2: Natomiast na Węgrzech odbyły się zawody w kopaniu grobów.
0: Niemożliwe. Naprawdę?
3: Nie jest jakiś fake? Zawody, tak, ale sam patrzę na
0: zawody międzynarodowe, czy tylko węgierskie?
1: Tak, słuchaj, startowało 19 reprezentacji dwuosobowych drużyn z różnych państw. Wszyscy zjechali na Węgry, żeby wykopać najlepszą dziurę.
0: I w siatkę nasze dziewczyny są czwarte. Okej.
2: A w kopanie grobów?
0: No właśnie, którzy byliśmy?
2: No właśnie, pod uwagę brano szybkość, precyzję, a rywalizację wygrali grabarze gospodarzy.
0: Czyli Węgrzy, tak?
1: Tak, my pogrzebaliśmy swoje szanse.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
7: I po reklamie.

0: Reggaeton w SC o poranku. No a kto słucha reggae, ten wiadomo, ten jest fajny. 13 minut zostało do 9.
1: Nie znam tej rymowanki, chcesz się podzielić?
0: No, a dzisiaj właśnie pytamy o coś, czego nie wiecie, czego nie znacie.
2: A byliście kiedyś na reggae nad Wartą w Gorzowie?
0: Tak, ale z koleżanką.
2: No dobra, okej, lecimy dalej.
0: Dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego na pewno nie wiemy.
3: Cześć wszystkim. Myślę, że na pewno nie wiecie o tym, że nasz kochany piesek Maltańczyk czekał całą noc. Nie wiadomo na co, nie wiadomo po co.
2: Jak to, po to się kończy się jakaś historia?
0: Kończy się. To jest koniec tej historii, na pewno o tym
2: ale
0: nie wiedzieliśmy.
2: Wie, kama wie,
1: kama po to, żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, gdzie mieszkacie.
2: A mój Jimmy sobie smacznie chrapał.
1: Tylko nie wiesz, jesteś w radiu. Pytanie, co robi Jimmy teraz w domu?

0: Proszę nie chrząkać tam do mikrofonów.
1: Jankes, nie chrząkaj do mikrofonów.
2: No dobra, dziękujemy, dziękujemy. Ariana Grande, 1,54 m, proszę państwa.
1: No, to tak pod pachę i do domu. Właśnie tam idziemy.
2: Cudna jest, rzeczywiście.
0: A propos rzeczy, o których nie wiemy, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Powiem coś, czego nawet ja nie wiem, skoro ona śpiewa o miłości.
1: Dawaj.
0: Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się oświadczę.
2: Słuchaj, a w tym momencie nawiązałeś do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o mistrzostwach w pogrzebaniu. Kama i Wiktor. Czyli od dzisiaj już kawaler.
0: Tak, za chwilę Kasia Węsierska. Może w tę stronę skieruje swoje kroki.
3: Reklama. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
5: Duda, Duda Day. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
20: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
21: Play. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku, Bielska 67.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 8 na plusie, a odczuwalnie jest delikatnie cieplny. Spodziewać możemy się przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcy pamiętać muszą o pracach, które napotkają w centrum miasta.
1: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czary w Płocku, ulica Bielska 67.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: 9 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam, to jest partia jawnie prorosyjska, tak Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych w rozmowie z nami przypomina, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
4: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
3: A tymczasem francuski Le Figaro napisał, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmundzie, liderze AfD w regionie. 30 osób zostało ewakuowanych, a 4 trafiły do szpitala, to w Chorzowie w pożarze budynku wielorodzinnego.
5: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
3: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek został wyłączony z użytkowania, a rodziny znalazły schronienie u bliskich lub w miejskich lokalach zastępczych. 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Na starcie pojawiły się zarówno maszyny humanoidalne, jak i czworonożne. Był także robot Radia SK.
6: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
3: Ja przypomnę, że nie tylko roboty pobiegły w Krakowie, bo na starcie stanęło także ponad 17 tysięcy biegaczy.
7: SK Płock News.
8: Kacper Klonowski.
2: Na początek dobre wieści dla przyszłego studenckiego Płocka. To dlatego, że Sejm poparł inicjatywę. 439 posłów zagłosowało za utworzeniem w Płocku Uniwersytetu Mazowieckiego. Piłkarska Wisła Płock przed kolejną okazją na zdobycie punktów. Już dziś wyjazdowy mecz z Pogonią Szczecin.
9: Mamy świadomość tego, w jakim jesteśmy miejscu i pracujemy dalej. Teraz mamy mecz z Pogonią Szczecin, który oczywiście jak każdy będzie ważny, ale ten będzie bardzo ważny, jeżeli chodzi o mentalność przede wszystkim. Zobaczymy, jak my na to zareagujemy.
2: Powiedział szkoleniowiec Wisły Adam Majewski. Pierwszy gwizdek punktualnie o godzinie 20:30.
10: Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale jesteśmy tu razem 2 minuty po godzinie 9:00, poniedziałek. Zalia, tylko kochaj mnie, a także Thomas Gray. To jest plan właśnie na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Black Eyed Peas, Justin Bieber, Where is the... Justin Timberlake, wróć, Where is the love, Radio SK. Może Bieber jeszcze coś nagra z The Black Eyed Peas. To się dopiero okaże. 17 minut po godzinie 9. Wiem, że poniedziałek do łatwych nie należy, więc czas na coś, co humor poprawi. 30 sekund, tylko dobrych informacji, bo wszyscy tego dziś potrzebujemy. Pracownicy banku uchronili seniorkę z Będzina przed ogromnymi długami. 77-latka przyszła do placówki chcąc wziąć kredyt, którego rata wynosiłaby ponad 4000 zł. Pracownicy zauważyli, że jest zdenerwowana, a potem okazało się, że do wzięcia kredytu została namówiona przez oszusta. Umowa kredytowa na szczęście nie została podpisana. A dziś o 17.30 mocno trzymamy kciuki, bo o awans do ćwierćfinału US Open walczyć będzie Iga Świątek. I najlepsza informacja na sam koniec. 20 gramów czekolady dziennie, codziennie. Tyle można zdaniem naukowców jeść, żeby odczuć prozdrowotne działanie czekolady. Zła informacja? No najlepiej, żeby to była jednak czekolada gorzka. Po kolejną dawkę takich dobrych informacji zapraszam jutro po 9.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
3: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
4: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Katy Perry E.T. w Radiu Polska. Pierwszy tydzień szkoły za nami, więc pierwsze afery już też są. Oczywiście, 21 minut do 10. Afera śniadaniówkowa jest już na pełnej. Dlatego, że media społecznościowe żyją tym, że niektóre mamy miały odwagę podkreślam po tym, co się wydarzyło, pokazać, co pakują swoim dzieciom na drugie śniadanie albo i na cały dzień jedzenia w szkole do śniadaniówek. I posypały się gromy z nieba, bo mnóstwo ekspertów powiedziało, to nie tak, tamto nie tak, za dużo węglowodanów, za mało węglowodanów, za mało białka, jak można dawać dziecku do szkoły kanapkę, jak można dawać dziecku do szkoły słodycze, tam powinien być kurczak zagrodowy, tam powinno być tofu, tam powinno być jajko ugotowane na półmiękko. Drodzy eksperci, jak ja się cieszę, że jak ja chodziłam do szkoły pod koniec lat 90, to naprawdę nie było internetu, bo gdybyście wy zobaczyli tę bułkę taką jasną, z dużą ilością masła i z plastrem szynki, bez pomidora, bo pomidor po kilku godzinach był obślizgły i obleśny, to moi rodzice prawdopodobnie siedzieliby w więzieniu. A jakby jeszcze do tego doszedł fakt, że przez cały dzień zdarzało nam się nic nie pić, albo to było pół litra schłodzonej herbaty na cały dzień, to w ogóle byście się nie pozbierali.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
11: I po reklamie.

David Guetta, Andrea Bocelli, 5 minut do 10, tak bo właśnie gramy w Radiu SK, a po tej 10 kolejne hity się pojawią. Dziś zagram wam też nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a wy możecie dać znać, jak poniedziałek o 9.55 wygląda wasz status. Spóźnieni, niespóźnieni, źli, zadowoleni, słońce, burze na horyzoncie, cokolwiek się tam dzieje, nagrajcie głosówkę na SK-owy Messenger.

0: Reklama.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: To 1000 zł. Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5000 zł to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu temperatura zgodnie z zapowiedziami wzrasta i nasz termometr wskazuje 15 na plusie. Odczuwalnie jest jeszcze cieplej, a spodziewać możemy się dalszego przyrostu. Z utrudnień kierowcom przypominam o pracach prowadzonych wciąż w centrum miasta.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: 10 na zegarach, zaczynamy Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca m.in. niedopełnienie obowiązków. Przypomnijmy, Natalia zaginęła w listopadzie 2023 roku w drodze do szkoły. Tę dramatyczną historię przypomina reporterski Mateusz Gołębiewski.
13: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii. Zmarła kolejnego dnia.
12: Policjanci nie przyznają się do winy, grozi im 3 lata więzienia. Teraz nowe prognozy od analityków rynku paliw. Ceny na stacjach dalej będą rosły. Cena za litr benzyny zbliża się do 8 zł, a diesla do 9. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
14: Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
12: Mówił Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Z kolei cena za baryłkę ropy to już blisko 100 dolarów, a najbliższy weekend to Małopolska Tour w Nowym Targu. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race.
15: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku.
12: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na wydarzenia można się zarejestrować na stronie małopolskatour.pl.
16: SK Płock News.
11: Dziś Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenna. Niestety przypadek tej choroby znaleźć możemy w naszym otoczeniu. Mowa o małym Alanie walczącym wciąż o środki na terapię genową, która może uratować mu życie. Czas jest tu na wagę złota.
17: Jego sprawność się może zmniejszyć i później jak domek z kart, każdy ważniejszy mięsień u niego będzie słaby.
11: Powiedziała mama Alana. Szczegółów szukajcie na Się Pomaga. Dwa zwycięstwa, remis i porażka. Płocka Jutrzenka dobrze zaprezentowała się podczas warszawskiego turnieju piłki ręcznej seniorek. Płocczanki uplasowały się na drugim miejscu.
18: No i na co było tak narzekać, jak to już jest już 10:00? To już bliżej niż dalej. No, nie powiedzieli ci, którzy pracują do 17:00. 9:50, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Andrzej Bieć, poniedziałek, Take Me Back. Kaigo, Max McNone w Radiu SK, 18 minut po godzinie 10. Jak wam ten dzień mija? Jest głosówka na SK-owym Messengerze, też oczywiście możecie taką nagrać.
1: Cześć SK, no mój humor jest dobry, ładna pogoda. Jesteśmy w drodze z Warszawy do Zakliczyna w kierunku gór, obejrzeć dom. Jestem pozytywnie nastawiony, zobaczymy co z tego będzie, pozdrawiam.
0: No jak co z tego będzie? Jak już kupicie ten dom, to nas tam po prostu zaprosicie. Fajnie mieć znajomych nad morzem i w górach, bo wtedy wakacje trochę łatwiej się układają.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście, Worldbox, Half Price, TK Maxx, eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
11: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
12: I po reklamie.

0: Chwila, od Kuebo Nafide Zali i Faust. Nie uciekniecie dziś chyba od obowiązków. Chyba, że szef postanowił sobie przedłużyć weekend. September, Cry For You. To za nami w Radiu SK, 23 minuty do 11. Jest i ona, Małgosia.
1: Witajcie, moi drodzy. U mnie dzisiaj poniedziałek zaczął się trochę, no, stresująco. Otóż była na rozmowę o pracę, no więc czekam na info od nich. Także słuchacze, moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki, oby mi się udało i życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Gosia.
0: Trzymamy, Małgosia, kciuki, choć znam też oczywiście takich, którzy chcieliby się chociaż na chwilę zamienić z tobą miejscem i w ten poniedziałek sobie oczekiwać na takie informacje o godzinie 10.37 z kawą na własnej kanapie.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Szminko Sabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
8: Tędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
8: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
6: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Skoro

Zapachnie od trochę owocowymi czwartkami i dobrze, Mango od Sylwii Grzeszczak i nowy singiel na antenie Radia SK, 6 minut do godziny 11. 3 minuty to jest fantastyczna liczba i fantastyczna długość. Godna pogratulowania. Nie wiem, o czym pomyśleliście, bo ja mówię tylko o idealnej długości czasu naszego prysznica. Podobno dokładnie 3 minuty. Tyle powinniśmy brać prysznic, żeby on działał najlepiej na nasze zdrowie, jednocześnie, żeby nie marnować wody i żeby przynieść organizmowi to, czego od prysznica oczekujemy. Ja wam po 11 przyniosę to, czego oczekujecie. Więcej niż kolejna kawa, czyli najlepsze hity, które trochę was pobudzą w ten poniedziałek.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Chery w Płocku, Bielska 67.
16: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się w związku z pracami prowadzonymi na Wyszogrodzkiej czy też na ulicy Stodułkiewicza. Pamiętajmy też o robotach w centrum, a jeżeli chodzi o prognozę pogody dla Płocka, to temperatura cały czas wzrasta i nasz termometr wskazuje już 17 na plusie.
15: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Chery w Płocku, ulica Bielska 67.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Roman Rzet znów w siedzibie prokuratury w Katowicach. Śledczy kontynuują przesłuchanie zatrzymanego w sprawie Zondy Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O czym więcej, reporterski Mateusz Gołębiewski.
18: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
17: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. A Iga Świątek stanie dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wenzheng. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz za to w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30.
19: SK Płock News.
20: Kacper Klonowski. Już 15 września rusza głosowanie w budżecie obywatelskim Płocka. Do wyboru będziemy mieli 28 projektów, w tym 17 ogólnomiejskich i 11 osiedlowych. Płock wraca na mapę turnieju Ligi WADF. Już 17 października do naszego miasta znowu zjadą się tancerze z najróżniejszych stron.
21: Federacja WADF wyszła z założenia, że tak naprawdę taniec jest to dziedzina sztuki, dlatego powstała wiele lat temu Federacja Tańca Artystycznego i jest to na dzień dzisiejszy jedna z największych federacji tanecznych na świecie.
20: Powiedział Michał Milewski. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
0: Minuta po godzinie 11, a nawet prawie już dwie. Kto się spóźnił na spotkanie, które mogłoby być mailem, ten zaoszczędził 2 minuty życia. 5 Seconds of Summer Youngblood, a także Bledka 2 dni i nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Estce już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowy dzień, nowe informacje a propos tego, co robimy źle albo co moglibyśmy robić lepiej. Powinniśmy spać równo 7 godzin. Co tydzień są nowe informacje na ten temat. Tym razem okazało się, że 7 godzin snu ma znaczący wpływ na nasz mózg, na to, jak ten mózg pracuje, na to, jak my pracujemy, na efektywność, na kreatywność i oczywiście na później efekty także naszej pracy i to, jak się w niej odnajdujemy. 7 godzin snu powoduje, że główne ośrodki w mózgu nie tracą swojej objętości. I uwaga, haczyk jest jeden. Nie chodzi o to, żeby spać tylko mniej, raczej celujemy w 7 godzin. Chodzi też o to, żeby nie spać więcej niż 7 godzin, bo jak śpiecie dłużej niż 7 godzin, no to z kolei objętość mózgu na tym cierpi przy tych najważniejszych ośrodkach i po prostu mózg działa wolniej. Ja już na same wyliczenia tego, o której powinnam się kłaść spać i o której wstawać, żeby to wszystko działało, poświęciłam tyle zasobów mózgowych, że jestem zmęczona.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
8: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Się
1: dobrze zaśpiewała Dua Lipa, ale Temper City też radzi sobie dobrze, dlatego że oni już są na naszej antenie. Mają taki hit, który wprowadza delikatną nostalgię, ale chyba ten hit na pewno lubicie, skoro wciąż go gramy. Poprzedni nazywał się Self Aware, a teraz pytanie, co nam zaprezentuje ta grupa, która właśnie od Self Aware zaczęła swoją karierę. Bo nazywa się ich nowy singiel Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Chyba powinno wam się spodobać, więc gramy.

0: I ktoś mądry policzył, że gdybyśmy tak wybijali rytm stopami, najlepiej dwiema na raz w trakcie trwania takich kawałków, to spalimy dodatkowo w trakcie dnia pracy, robiąc to na przykład przez kilkanaście minut, jakieś 200 kalorii więcej. Tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna, do której zachęcam. A przy okazji, jak człowiek się tak rusza, to wygląda na bardziej zapracowanego, więc nie musi obawiać się, że szef powie, że nic w poniedziałek nie robicie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.

0: Co po tym Kowacz?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Morin.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 100 tysięcy złotych, odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu zaczynamy od dobrych wieści, bo temperatura w mieście cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 18 na plusie. Utrudnień kierowcy w dalszym ciągu spodziewać mogą się w związku z pracami na Wyszogrodzkiej.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra. SK.
11: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Drogowe problemy na początek. Zablokowana krajowa 75, to na trasie Nowy Sącz Brzesko. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
12: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych. Pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
11: Mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Wypadek też na S1 na Śląsku. Trasa między węzłami Żywiec Sybrowar a Węgierską Górką w kierunku granicy jest teraz nieprzejezdna. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
13: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
11: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i fani. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza.
14: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy, ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie.
11: Mówił Jan Englert, aktor, były dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
15: SK Płock News. Kuba Honhera. Trwa nabór do konkursu dla najbardziej innowacyjnych placówek oświatowych i domów kultury na Mazowszu.
16: Te szkoły, które mają osiągnięcia w tym procesie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych, czy zapraszamy do zgłaszania aplikacji?
15: Powiedział Adam Struzik, marszałek województwa. Nabór wniosków potrwa do 25 września. W trzeciej kolejce drugiej ligi kobiet Wisła Płock przegrała u siebie z Polonią Środa Wielkopolska 2-3. Dwie bramki dla nawciarek w pierwszej połowie zdobyła Justyna Skrocka.
17: No o tej porze, kiedy już 11:40, to chyba jesteśmy rozruszani i tak jakoś weszliśmy w ten tydzień. Możemy tak powiedzieć, prawda? No, to ja będę teraz sprzyjał temu wszystkiemu, co dobre, a co złe. Spróbuję naprawić hitami na czasie. Zalia zaczyna, tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po 12, poniedziałkowe popołudnie, to jest SK, to są hity na czasie. No kto by się spodziewał, że teraz, kiedy już się trochę mentalnie też nastawiamy i przygotowujemy na jesień, to przyjdą jeszcze upały, a rzeczywiście przyjdą, bo synoptycy mówią, że to, co zbliża się do Polski, to się nazywa antycyklon Ulrich. I na przykład środa na południu naszego kraju to będzie nawet 31 stopni na termometrach, Warszawa i okolice 29, na północy w okolicach 25, więc też źle nie będzie. Ale kto wybiera nazwy dla tych zjawisk różnych? Antycyklon Ulrich. To już my mieliśmy kiedyś do czynienia z jednym Ulrichem. Też było gorąco. Wiadomo, pod Grunwaldem.
1: Reklama. Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, eObuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
12: I po reklamie.

0: Różne są sytuacje, które w czasie pracy potrafią nas wyprowadzić z równowagi, to tak porządnie, nawet nie do końca związane z samą pracą, bo na przykład jesteśmy czymś pochłonięci, oddani zupełnie, coś tam robimy ważnego i nagle cyk, SMS z domu z dziwnej treści, albo taki, który w danym momencie był totalnie niepożądaną wiadomością i już się w nas gotuje, prawda? Ciekaw jestem, albo oczywiście wkurzający szef, albo kumpela z pracy, to już taki temat standard. Ciekaw jestem, w jaki sposób wydajecie upust, jeżeli chodzi o swoje emocje, takie już, które wchodzą na pełne obroty i nie są dobrymi emocjami w pracy. Czy może musicie wyjść na chwilę, przewietrzyć się, czy może jakoś się wyciszyć, czy może wręcz przeciwnie, podnosicie głos, ale nie, że na kogoś, tylko wiecie, tak sami, żeby wyrzucić to z siebie. A gdybyście pracowali na przykład na takiej nowozelandzkiej wyspie Stewart, tam jakbyście krzyknęli, to by was od razu cała wyspa usłyszała, bo mieszka tylko 500 osób, a przy okazji wyspa uznana została ostatnią za najcichszą wyspę na świecie. Takie rzeczy się dzieją. No to chyba te nasze wyspy w pracy tak ciche nie są, prawda? Ciekaw jestem, jakie macie sposoby, dajcie znać. Na głosówki czekam na naszym eskowym messengerze, ewentualnie SMS-ową pod 664 402 302. A jeżeli dobrze na was działają nasze eskowe hity na czasie, to ja się tylko cieszę. Przed chwilą za nami Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet, a już za chwileczkę The Weeknd, Save Your Tears. 13 będzie za 22 minuty. Radio
1: SK. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Jak pracujecie w takim tempie tego numeru, to wszystko się zgadza, szef zadowolony. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. 5 minut i będzie godzina 13. Zapytałem was, jak sobie radzicie z przypływem nerwów w pracy, jak sobie dajecie taki upust tak zwany i jest głosówka od Ani, która może być dobrą poradą.
1: Cześć Rafał, cześć SK. No jak to sobie poradzić? Cichutko pod nosem, takie soczyste motyla noga i troszkę lżej człowiekowi.
0: No to teraz uwaga wszyscy razem. 3, 4. Motyla noga. Już za chwilę będzie 13.
1: SK.

0: Media.sk. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
9: 21 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To jednak dopiero po południu. Na niebie wtedy też więcej chmur. Zmotoryzowanym przypominam o utrudnieniach w centrum, inaczej pojedziemy Aleją Kobylińskiego i Jachowicza. Utrudnienia na odcinku ulicy Bielskiej.
10: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
12: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej.
11: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Przesłuchiwani są też świadkowie, a podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Pociąg staranował tam ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego.
13: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
11: Mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK. Problemy też na kolei w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił tam mężczyznę. Są opóźnienia. Bezrobocie minimalnie rośnie. Szacuje się, że wyniesie 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrośnie o 0,1%. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 910 tysięcy bezrobotnych, a to o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu.
14: SK Płock News.
9: Kuba Honchera. Wystartowały 14 płockie dni żydowskie.
15: Podajemy to, co najważniejsze, czyli historię, kulturę i tradycje Żydów polskich w różnej formie.
9: Powiedział nam Rafał Kowalski. Dziś o 18 w Muzeum na Kwiatka otwarcie wystawy, która opowiada o losach polskich Żydów podczas II wojny światowej. Już w środę pierwszy mecz w Lidze Mistrzów czeka Orlen Wisłę Płock. Na Wcięże zmierzą się na wyjeździe z HBC Nantes. Pierwszy gwizdek kibice usłyszą o 20:45.
16: 2 minuty po godzinie 13, powoli, minuta za minutą, kwadrans za kwadransem, godzina za godziną, jednak do fajrantu coraz bliżej. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest chyba hymn tych, którzy chodzą na randki i przed wyjściem umawiają się ze znajomymi. Słuchaj, za godzinę do mnie zadzwoń. Jak nie odbiorę, to znaczy, że jest okej. R&B, Ring My Bell. Age w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Temper City, będzie Illenium, Ellie Goulding, będzie Ed Sheeran. 17 minut już po godzinie 13. No pracujemy, bo jest nowy tydzień, jest poniedziałeczek. No i czasami przychodzą nerwy. Ja też was zapytałem, jak dajecie upust złym emocjom w pracy? Jak się wyciszacie? Jakie macie pomysły? Była już propozycja od Ani, żeby sobie soczyście pod nosem powiedzieć motyla noga, ale jest też kolejny zabieg wyciszający i to już propozycja od Dagny.
1: Polecamy robótki ręczne, na przykład robienie na drutach, bardzo uspokaja w każdej stresującej sytuacji.
0: Tak, już to widzę. Jak szef was irytuje i wy nagle poczekaj i wyciągacie te wszystkie narzędzia do robótek ręcznych, na przykład robienie na drutach, włóczkę. No i tak sobie 10 minut cyk do przodu. U mnie to byłby odwrotny skutek zdecydowanie. Jak te supły by mi się wam porobiły. Jak ta włóczka by się zaplątała, albo wręcz przeciwnie, rozplątała. No matko jedyna, znowu byłbym w punkcie wyjścia.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
5: 8200. 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru.
8: I pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
13: I po reklamie.

0: I tak przez moment poczuliśmy się trochę jak w irlandzkim pubie, prawda? A kiedyś o takich jak on śpiewano, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Ale z tego co wiem, to on już swoją parę ma. Ed Sheeran. Chłopak z gitarą właśnie. I Galway Girl. W Radiu SK już za nami, to są hity na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale to sprawa oczywista, jak myślicie na przykład o dziewczynie, która czasami potrafi zagrać na fortepianie, na pianinie.

Ale też na ukulele, to pewnie od razu wam przychodzi do głowy Sanach i bardzo dobrze, bo niektórzy jeszcze mają bardzo żywe w głowie wspomnienie tego, co się w piątek zdarzyło na PGE Narodowym w Warszawie, czyli wielkiego koncertu Sanach, ale też nie ma co żyć wspomnieniami, chociaż te są ważne. Warto też iść do przodu i oto jest nowy hit od Sanach, Cichosza. Tak się nazywa. I teraz będę wam go grał w Radiu SK, więc śmiało możecie robić głośniej, ale jednocześnie przypominam o tym, że Mati Fuczyło czeka na was z naszym nowym programem Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek o godzinie 23. No i tam świeżynki gramy tak od razu, wiecie, na gorąco. Wychodzą i słyszycie je w SC. Jest premiera i od razu Mati gra wieczorem, a nawet nocą w Radiu SK. Takie rzeczy u nas. 29 do 2.

0: Podobno odnośnie wyciszenia w pracy, takie metkonowe, to też dobrze działa. Begin już za nami, to jest Eskatohity na czasie. Sylwia napisała na Messengerze: ja, gdy ktoś mnie zdenerwuje w pracy, wychodzę do innego pokoju, się wyciszam, a jeśli nie pomaga, to mówię, na co myślę, nawet jeśli to niezbyt przyjemne. Słuchanie Eski zawsze pomaga, szczególnie Sanach, cichosza. To przed chwilą z tą nówką sztuką od Sanach, to ja tutaj widzę, że trafiłem. Jak komuś było wyciszenie potrzebne, to mam nadzieję, że zadziałało. A jak kogoś wycisza Even It Hurts, chociaż wątpię, bo to raczej tak żywiołowo, wiecie, żeby tak się trochę rozpędzić, trochę pod nóżkę, no to ten numer będzie już za chwilę w Radiu Eska.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
1: I po reklamie.

No i teraz tutaj bardzo proszę Państwa, wchodzą z oklaskami, bo rzeczywiście bardzo ładnie nam Sienna Swiro zaśpiewała Great Expectation, to jest Teska, to są hity na czasie, a 14 za 3,5 minuty. Let me know, could you be the one to call when I lose control?

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 100 tysięcy złotych. Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
11: Ja dziś raz jeszcze spoglądam na nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej w Płocku. On w tej chwili pokazuje już przeszło 20 na plusie. Kierowcom przypominam, że cały czas utrudnienia na zamkniętym odcinku ulicy Bielskiej, a także fragmencie Wyszogrodzkiej. Uważajcie na Kobylińskiego i na Jachowicza.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
12: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
12: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca, a pierwszy ważny krok w listopadzie.
14: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u.
12: Powiedział nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy z umowami z NFZ. Wielki spacer z przesłaniem blisko 500 dzieci przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, promującej bezpieczeństwo na drogach.
15: Zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
16: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być bez kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
12: Mówili uczestnicy Kubie Salarzowi, który był na miejscu.
17: SK Płock News.
11: Kuba Anhonhera. W naszym mieście trwają 6 Płockie Dni Fotografii. W sumie zobaczyć można aż 9 wystaw.
18: Witka Jurkiewicza, Tytusa Grodzickiego, fotografów płockich, Marka Konarskiego i Jacka Warszawskiego. Ciekawostką jest wystawa Jurgena Petersa, Józefa Oleszko, debiut na Kaniso Karol, uczennica liceum plastycznego.
11: Powiedział nam Henryk Malesa, a Płockie Dni Fotografii potrwają do 20 września. A już w najbliższą sobotę amfiteatr wypełni się głośnym śmiechem. Wszystko za sprawą kolejnej płockiej nocy kabaretowej.

0: So właśnie oni byli ostatnio gośćmi Rap 20 i Maciego Foczyło tydzień temu. White 2115, Palary i Vivi Simon, to coś, ten numer za nami. W Rap 20 na miejscu szóstym ostatnio, jak będzie dzisiaj, przekonamy się po godzinie 23, ale dzisiaj też i was, i Rap 20 i Maciego Foczyło odwiedzi kolejny gość, to będzie Opał. Dokładnie ten gość dzisiaj po 23 u nas w Radiu SK. A my wracamy do tematu, który wiąże się z naszym przetrwaniem w pracy, momentami, które nas denerwują, irytują i powodują, że rośnie nam trochę agresja. Jakie macie sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić? Te ukryte bądź mniej ukryte, te zakamuflowane bądź mniej zakamuflowane, albo całkiem oczywiste. I w tej sprawie jeszcze na naszym messengerze odezwała się Aneta.
1: Hej SK, u nas to sprawa jest bardzo prosta. W takiej chwili wychodzimy do sklepu po czekoladę.
0: U nas to byłby problem, kto idzie do sklepu. Ale Aneta, jeżeli wy tego problemu nie macie i rzeczywiście to rozwiązuje wszystkie wasze pracowe sprawy, to ja bardzo proszę, daję ci w prezencie naszą eskową saszetę, zwaną również nerką. Ile ty tam czekolad będziesz mogła napakować?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
7: Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Quanticle T, The Magic Key w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty, będzie godzina 15. No, wystartował nam rok szkolny. Ten tydzień to już jest tydzień, kiedy pojawiają się pierwsze zebrania. Tych zebrań czasami rodzice, szczególnie pierwszych, unikają, chociaż nie chcą. A dlaczego? No bo wiadomo, wybór do trójki klasowej. I jak tu się nie dać wybrać? Gdyby był taki magiczny kluczyk, gdyby był taki magiczny sposób, na pewno bym wam go przekazał, ale może są tacy rodzice, którzy chcieliby błysnąć i tak pierwszy raz w tej klasowej trójce się zaprezentować, zadziałać i pójść do przodu konkretnie, szczególnie jeżeli są to rodzice, którzy na przykład byli niezadowoleni rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu z działalności poprzedniej trójki klasowej. No to za chwileczkę, podejrzewam, droga wolna, moi drodzy, będzie można się wykazać. Jeżeli dla was to będzie pierwszy raz, to my w SC, a właściwie Sońta i Korościel, mają dla was taką zabawę. SK po raz pierwszy. Nie wiem, jak oni mogą wam pomóc w tej trójce klasowej, na przykład po raz pierwszy zaistnieć, czy do tego czegoś potrzebujecie, ale możecie dać znać, jeżeli jest taka, ewentualność, na sk.pl albo w naszej eskowej apce Sońta i Korościel. Chętnie pomogą. SK po raz pierwszy, tak się nazywa zabawa, a ten nasz nowy duet czeka na was, no w sumie już za chwilę, bo za 22 minuty po godzinie 15. Wszystko w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzi cię konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto. Twój kierunek w biznesie.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
18: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
19: To będzie ostatnia reklama. I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
20: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
21: I po reklamie.

0: Częstowość na naszej playliście Riviera, She Doesn't Mind w Radiu Łezka u nas hity. Na razie czemu ten stół się tak buja, panowie?
1: A przepraszam, musiałem usiąść, przycupnąć na nim.
0: Słuchajcie, jaki nastroje wam dzisiaj towarzyszą?
2: Bardzo dobre, jest poniedziałek, nastroje są bardzo dobre. Iga Świątek gra dzisiaj w 1:08 wielkoszlemowego US Open i o tym będziemy trochę mówić, bo to jest o 17:30.
1: Na kortach Flushing Meadows.
2: Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku i zamierzamy tam zajrzeć z raz albo dwa.
1: A jak my przychodzimy do pracy, to znaczy, że wy możecie już powoli myśleć o tym, żeby wychodzić, no bo to jest dobre, no dla ciebie, dla rodziny.
0: To w takim razie ja już wychodzę. Sonita i Korościel z wami się zostają.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
18: Jeśli po Płocku podróżujecie autem, no to pamiętajcie, że cały czas dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Bielskiej, od Jachowicza do skrzyżowania ulic Królewiecka i Ostatnia. Utrudnienia także na Koblińskiego i właśnie na Jachowicza. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś maksymalnie 21 na plusie.
17: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii Zandrychowa. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
20: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny.
19: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Kierowcy płacą i płaczą, ceny paliw rosną, o obniżkach raczej możemy zapomnieć. Dziś za 95 trzeba zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70.
21: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
22: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy.
23: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
19: Mówią nam kierowcy, a analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne, to coroczna akcja, a chodzi o porządek administracyjny, uspokaja kapitan Michał Gałej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
24: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować na czas ewentualnego zagrożenia.
19: Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale i do cywilów. Po otrzymaniu takiego dokumentu nie trzeba nic robić. To informacja, do jakiej jednostki trzeba się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
25: SK Płock.
0: News.
18: Kuba Honchera. Mamy wrzesień, a to oznacza, że w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku startują liczne koła zainteresowań.
1: W naszej głównej siedzibie przy ulicy Tumskiej 9, ale mamy również filię w Ogródku Jordanowskim oraz w Imielnicy i w Podolszycach. Jak to wszystko zliczymy, to tygodniowo przychodzi do nas na zajęcia około 1000 uczestników.
18: Powiedziała nam Litosława Koper. O szczegółach przeczytacie na stronie MDQ. A już w najbliższy czwartek w Książnicy Płockiej kolejne spotkanie autorskie. O swojej książce opowiadał będzie Wojciech Mazowiecki.
2: Sońca i Koroście.
3: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
5: 3 minuty po 15:00. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radio odbiorników. To jest poniedziałek słoneczny, to jest wciąż latocinek, bo o tym zapominamy. Jest po wakacjach, owszem, ale to jest wciąż lato.
25: Cały czas jest lato, tak.
5: Wiesz, ile dni lata jeszcze zostało?
25: Dużo.
5: 14 dni, dwa tygodnie. Dwa tygodnie lata jeszcze zostało, także bardzo fajnie.
25: A w Mielnie się coś dzieje jeszcze?
5: W Mielnie się dzieje, tak. W Mielnie na przykład
25: tam
5: można.
25: Tam się nigdy nie zatrzymuje.
5: Ale wiesz co, we wrześniu jest jeszcze więcej panierki, także tym bardziej warto odwiedzić tamtejsze smażalnie. Zapraszamy.

0: Pięknie płynie, śpiewa Dawid Podsiadło w Radiu SK. No pięknie popłynął z tą piosenką. Jesienią ma być podobno nowa płyta, niebawem w każdym razie. Zobaczymy, w którą stronę wtedy popłynie. Korości Lisenta, czyli SK w Radiu SK.
1: Tak jest, słuchaj, jest informacja taka, że ja będę musiał używać słów, które być może nie powinny padać na antenie Radia SK po południu.
0: To może ich nie mów po
1: ale
0: południu.
1: Chyba
0: nie,
1: powiem,
0: chyba
1: powiem,
0: mama zaryzykuje, żebym cię przestrzegał przed takimi tematami.
1: Moja mama teraz nie słucha, wiesz? Moja mama teraz jest u fryzjera, także mogę sobie pozwolić. Słuchaj, 2000 osób w ciągu sezonu wspina się na Mount Everest, mniej więcej. I te 2000 osób pozostawia pod Mount Everestem w bazie 6000 litrów moczu dziennie.
0: Okej. Okay.
1: 6000. I wiesz co, no i nie mówię ci tylko po to, żeby ci powiedzieć o rety, ale ludzie sikają. No nie, no każdy sika. Ale mówię ci o tym dlatego, że mocz opuszcza ciało w temperaturze ciała, czyli w temperaturze 36-37 stopni, nie?
0: No.
1: No i naukowcy szacują, że w ciągu jednego sezonu ten mocz może stopić nawet 154 tony śniegu.
0: O nie.
1: 150.
0: No nie. No to kochani, to jak, naprawdę, jak idziecie na Mount Everest, to proszę się załatwiać w domu.
1: O właśnie.
0: Wszystkie, wycieczki szkolne, wszyscy.
1: A jak już zapomnicie w domu, no to starajcie się mało pić.
0: Dobrze.
1: To wtedy mniej się tego moczu daje. Wiem, że można się odwodnić,
0: dobrze,
1: no ale
0: już.
1: Jak to się mówi, coś za coś.
0: Już
1: prawda?
0: Nie mówimy o tym,
1: już
0: tak?
1: Coś za coś.
0: Niech mocz będzie z wami.

0: All Star i Smash Mouth w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest wbrew pozorom bardzo poważny program i tutaj podajemy poważne informacje. Na przykład właśnie dowiedzieliśmy się, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego...
1: Spokojnie. Marcin, jeszcze raz.
0: Nie, już za późno.
1: Nie, no,
0: konstytucyjnego.
1: Sędzią Trybunału Konstytucyjnego... Wiesz tak, ty masz problem z powiedzeniem długiego wyrazu, to sobie stylabilizuj.
0: Stylabilizował.
1: Konstytucyjnego.
0: Został Maciej Berek.
1: Został Maciej Berek.
0: Maciej Berek. Maciej Berek. Jaka jest ulubiona zabawa?
1: Jaka jest ulubiona zabawa Macieja Berka? Berek. Nie wiem, pewnie wchowanego.
0: Nie, on w klasy lubi grać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
18: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
19: I po reklamie.

0: Dawid Karkowski i Margaret. Później ci opowiem. Zgrany duet, pasują do siebie. Jednak zgrany duet, widzisz, to jest coś. No, to jest
1: gdybyśmy
0: wartość.
1: Tak pasowali do siebie, jak oni do siebie pasują, to byłaby naprawdę udana audycja, Cinek. A tak jest, jak jest.
0: Mamy to mamy. Wyżej nie podskoczysz.
1: Za te pieniądze lepiej nie będzie. Słuchaj, teraz będzie piosenka Lady Gagi zatytułowana Poker Face. Wiesz, co znaczy Poker Face? Taką Poker Face, twarz pokerową robi się, kiedy gra się w pokera. I ty się chwaliłeś wielokrotnie, że jesteś świetny w pokera.
0: Tak.
1: I słuchacze tego nie zobaczą, ale ja całe szczęście jestem świetnym opisywaczem rzeczywistości.
0: Dobra.
1: W związku z tym ty spróbuj zrobić swoją Poker Face, a ja spróbuję oddać słuchaczom, jak to wygląda.
0: Uwaga,
1: okay?
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą. No. Uwaga.
1: Nie, nie chodzi o to, że ty teraz chcesz wyjść, bo widzę, że chcesz wyjść, koniecznie.
0: Nie, to jest moja pokerowa twarz.
1: To jest...
0: Widać po mnie?
1: Widać, widać. Ile przegrałeś pokera w swoim życiu?

0: Kuba i Kuba, chłopaki, niech płaczą częściej. Ty słyszałeś, co oni śpiewają? Niech płaczą częściej. To jest takie nawoływanie do tego, żeby mężczyźni odkryli swoją bardziej wrażliwą naturę.
1: Ja zawsze ci mówiłem, że powinieneś więcej płakać, że za mało płaczesz.
0: Ja właśnie nie pamiętam.
1: To jest piękne.
0: Ja ostatni raz, mówiłem ci już, płakałem na pożegnaniu Federera.
1: Tak, ty, Federer i Nadal.
0: I ja, Federer i Nadal. Wszyscy w trójkę płakali. Trzech tenorów, jak to mówią. Korościel, Federer i Nadal.
1: Proszę państwa, nasz pierwszy raz w Radiu SK przedłuża się na drugi tydzień. Bardzo fajnie, chwilę trwa i okazuje się, że to uczucie może trwać 2 tygodnie. Ale chcemy, żebyście do nas dołączyli i opisali nam, jaki pierwszy raz marzy się wam. To jest zabawa SK po raz pierwszy. Na SK.pl się wszystkiego dowiecie i można wygrać pieniądze na realizację tego marzenia. I to już po godzinie 16.
0: SK.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
5: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
7: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
10: Wow.
9: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
10: Wow.
9: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
10: Wow.
9: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
11: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
12: Budmat Auto. Zaprasza. Płock Bielska 67.
13: I po reklamie.

0: Po owocach ją poznacie, to Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. SK, czyli Sońca Korościel oczywiście.
1: A za chwilę newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
7: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
8: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock Królewiecka 18.
9: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: O tej porze w Płocku wzmożony ruch komunikacyjny, m.in. w Alei Kobylińskiego i na Jachowicza. Pamiętajcie, że tu zmieniona organizacja ruchu. Więcej aut także na Wyszogrodzkiej w kierunku Podolszyc. Jeśli chodzi o pogodę, to na płockim niebie z godziny na godzinę będzie coraz więcej chmur.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Chodzi o zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, mówi prokurator Anna Adamiak.
18: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
17: Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. Teraz wykryto je w Saksonii. Wszystkie zostały rozbrojone. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Są podejrzenia próby sabotażu. Iga Świątek przed szansą na ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Dziś w 1/8 finału zagra z Qin Wenzheng. Chinka to złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ich mecz ma się zacząć za 1,5 godziny.
0: SK Płock News.
16: Kuba Honchera. Na blisko 140 przystankach autobusowych zostały zamontowane gabloty do zamieszczania rozkładów jazdy. Większość jest jednostronna, ale są też gabloty dwu- i trzystronne. To część dużego projektu rozbudowy infrastruktury transportu publicznego. Szczypiornistki Jutrzenki Płock odliczają już do startu nowego sezonu w Lidze Centralnej.
14: Liga zaczyna się 12 września i wtedy będziemy gotowe na 100%. Mamy mocną drużynę, każda z nas zna swoje atuty i jestem przekonana, że Jutrzenka idzie w dobrym kierunku.
16: Powiedziała nam Dominika Sikora.
19: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
20: Dokładnie tak. Siedzimy sobie, prawda? Ale
1: nie, ale wiesz co, to jest cenna informacja, że siedzimy, bo my, proszę Państwa, tu przyszliśmy do pracy i większość prowadzących w Radiu SK stoi. O, wiesz, dlaczego oni stoją? No,
20: dlaczego?
1: Wiesz, dlaczego oni stoją? Bo podobno wtedy lepiej przepona pracuje. A weź wstań. Weź wstań na chwilę, orety.
20: To nie będzie proste.
1: Dał radę. Wstał. No i weź teraz coś powiedz.
20: Radio SK.
1: No widzisz, jak ci lepiej. Przepona pracuje?
20: Czekaj,
1: a teraz usiądź. No i teraz powiedz.
20: Radio SK.
1: No widzisz? Trzeba stać. No, stać, proszę Państwa.
20: Baczność.

0: Maxwell and Bon, whatever turns you on w Radiu SK. Nawet nie czuję, że rymuje. Słuchaj, Cinek, teraz będzie taka zagadka. Puszczę ci taki dźwięk, a ty musisz odgadnąć nazwisko osoby, która ten dźwięk wydaje, okej?
1: Okay? Aha.
0: Jesteś gotowy?
1: Okej.
0: Okay. Alright.
1: Jedziemy. To jest tenis.
0: No.
1: To jest Iga Świątek.
0: Nie.
1: Nie, to jest któraś siostra Williams.
0: Nie.
1: Brat Williams.
0: Nie.
1: Ich ojciec.
0: Tak. Nie, żartuję. To była Aryna Sabalenka, ale ja nie o niej. Ja o Idze Świątek właśnie, bo Iga Świątek, jak słyszeliśmy...
1: Czy chciałeś puścić stękającą kobietę na antenie radiowej?
0: Nie, na Sabalenkę. Myślałem, że to będzie łatwe dla ciebie. Chciałem ci troszeczkę dodać otuchy, że coś wiesz. No, ale niestety okazało się, że nie wiesz.
1: Nie, miło posłuchać.
0: No, słuchaj. W każdym razie Iga Świątek gra dzisiaj z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open na kortach.
1: Tak jest. Flashing Meadows.
0: Flashing Meadows. I Iga Świątek grała z nią 8 razy. Zgadnij, ile z tych 8 wygrała?
1: 7.
0: Dobrze, skąd wiedziałeś?
1: No, ja wiem takie rzeczy. To jest wiedza podstawowa.
0: A ten jedyny raz, kiedy przegrała?
1: To, no to był taki jeden raz.
0: Igrzyska olimpijskie w Paryżu.
1: Oczywiście, w Paryżu, bo ona tam została mistrzynią świata olimpijską.
0: Olimpijską, ta Chinka. Ta Chinka.
1: Tak, tak.
0: No więc Iga Świątek ma dzisiaj przeciwniczkę z Chin.
1: I teraz pytanie sportowe do was, co wy macie z Chin? Nagrywajcie głosówki na eskowego Messengera. Zapraszamy.

0: To Be Romeo, Fly High w Radiu SK. Czekamy sobie spokojnie na to, aż Iga Świątek wyjdzie na kort. Dzisiaj Iga ma przeciwniczkę z Chin i pytamy was, co wy macie z Chin. Czekamy na naszym messengerze eskowym na wasze głosówki. Słuchamy, halo?
1: Ja z Chin mam wszystko, oprócz mojego chłopa, bo mój chłop nie jest z Chin.
2: To chyba bardzo dobrze, że pani nie ma chłopa z Chin, bo wiesz, co się mówi o mężczyznach z Chin. To nie jest tak, że to jest plotka, to są dane naukowe, Cinek. Tu nie ma się czegoś mać, bo widzę, że już się głupio śmiejesz, że oni nie są jakoś specjalnie hojnie wyposażeni, także można mieć wszystko z Chin, a chłopa lepiej mieć z Polski. Znaczy, nikomu nie narzucam, ale też wiesz, no, trudno się kłócić z badaniami naukowymi, Marcin.
0: Poczekaj, czy my gadamy o tym, o czym gadamy?
2: Tak.
0: No to skończmy lepiej.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
19: I po reklamie.

0: Pocałunki w Stanach w Radiu SK. 16.31, 16 właściwie, przepraszam. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, jeżeli chcecie przeżyć swój pierwszy raz, jakikolwiek pierwszy raz, to tak. Dobrze, bo my wtedy
1: wchodzimy. Czy znaczy nie jakikolwiek, no są jakieś granice.
0: Tak, jeżeli czegoś nie robiliście, a chcecie to zrobić, no tak, może ogólnie mówiąc.
1: Może tak.
0: To wtedy wchodzimy my cali na pomarańczowo i finansujemy Wam ten pierwszy raz.
1: Tak jest. Żaneta napisała na SK.pl, że chce, żebyśmy sfinansowali jej pierwszy raz. Cześć, Żaneta.
2: Cześć.
1: Skąd jesteś?
2: Ja jestem z Anielin.
1: Gdzie to jest?
2: Niedaleko Nakła nad Notecią, Kujawsko-Pomorskie.
1: Pięknie jest nad Nakłem, nad Notecią. Kujawsko-Pomorskie. Tam są Bory Tucholskie niedaleko, nie?
2: Niedaleko, tak.
1: Okej, a co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Pierwszy raz chciałabym zrobić coś poważnego, wyrwać sobie ósemkę.
1: A skąd wiesz, że ona jest do wyrwania?
2: Wiem, bo już byłam na konsultacji, chciała bardzo bym założyć aparat. Aha. Mam strasznie wystający ząb i to jest takie moje marzenie, żeby wyrwać
1: Mercury,
2: te ósemki
1: tak?
2: I tak.
0: W ogóle nie słuchać.
1: Słuchaj, ale wiesz co, ja się trochę znam na sprawach stomatologicznych. Ja ci jestem w stanie stwierdzić, czy ty jesteś rzeczywiście zmuszona do wyrwania ósemki. Powiedz, tak szeroko. Rzeczywiście.
0: Jest, trzeba wyrwać.
1: Rzeczywiście.
0: A powiedz mi, ile to kosztuje takie wyrwanie ósemki?
2: 1200 zł.
1: Jedna.
0: A to zależy na takim profesjonalnym wyrwaniu, czy na przykład my moglibyśmy podjechać i ja mam hak?
2: Nie, zależy mi na bardzo profesjonalnym, bezbolesnym przede wszystkim.
0: Ja nawet swojej żony nie wyrwałem, tylko ona mnie, także zostawmy to profesjonalistom. Słuchaj, no to w takim razie finansujemy ci to wyrwanie ósemki. Gratulacje, wygrywasz
2: super,
0: te pieniądze.
2: Super, bardzo się cieszę. Świetnie, dziękuję wam bardzo.
0: No i fajnie, tak się bawimy, proszę Państwa, w Radiu SK. Daj znać, jak tam poszło, czy wszystko w porządku z tą ósemką. Was wszystkich zapraszamy na SK.pl. Zostawcie tam wiadomość, na jaki pierwszy raz chcecie pieniądze od nas. My te pieniądze mamy i się chętnie z Wami dzielimy.

0: B.O.B. Hayley Williams tak pięknie się przekrzykują w Radiu SK. Numer nazywa się Airplanes, a ten program nazywa się SK, czyli Sońta Karościel w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Iga Świątek będzie grała o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows i będzie miała rywalkę z Chin i dlatego gadamy o tym, co wy macie z Chin. Ty masz coś z Chin, Cinek?
0: Ja miałem dwa razy koronawirusa.
1: Aha, fajna pamiątka.
0: Dziękuję.
1: Ale ty masz powonienie teraz? Masz powonienie?
0: Mam powonienie, niestety. Dlatego bardzo cię proszę, żebyś dbał o higienę osobistą.
1: No tak. Dbam, nie dbam. No różnie bywa, różnie bywa. Pierwszy tydzień w Radiu SK był taki, że dbałem, a teraz już tak różnie.
0: Na ten przykład dzisiaj nie dbam.
1: Na ten przykład dzisiaj nie, jutro może być zdecydowanie lepiej. Co wy macie z Chin? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Mamy jakąś nagrodę dla naszych radiosłuchaczy?
0: Mamy naszą nagrodę, mamy eskowe klapki Kubota i do tego...
1: Aha, one są nowe? Nie, tak serio.
0: Skarpety z Chin.
1: Tak serio, czy one są nowe, te klapki?
0: O, ja tylko rozszedłem trochę. Były wygodne.
1: Dobrze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Co macie z Chin? Czekamy. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Głodni emocji, żądli pieniędzy, to uchwalę.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: 100 tysięcy złotych, odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5 do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los, maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Bardzo ładna to jest piosenka Post Malone, Sunflower w Radiu SK. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz, on się troszeczkę przeciąga, nie da się ukryć, ale bardzo fajnie, wy też macie swoje pierwsze razy. Natomiast dzisiaj nie swój pierwszy raz, ale dziewiąty. Iga Świątek będzie miała z tą Chinką Zheng. Ona dzisiaj gra z nią o ćwierćfinał US Open. No i Iga Świątek ma rywalkę z Chin, a pytanie do was brzmi, co wy macie z Chin, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Witajcie! Razem z moimi koleżankami pracujemy w Chińczyku, więc mamy wszystko pod dostatkiem.
2: Super, pozdrawiamy. Chińczyk, czyli taka restauracja chińska, tak?
0: Tak.
2: Ja nie wiem, że tak się poprawnie mówi. Czy no, to nie jest niepoprawne politycznie mówić Chińczyk na restauracji?
0: Ja nie wiem, czy ci te media już mózgu nie wyprały, Cinek. A jak idziesz do francuskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Francuza, czy nie?
2: Nie, do francuskiej restauracji,
0: A jak idziesz do włoskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Włocha, czy nie?
2: No tak mogę powiedzieć, do Włocha. No to widzisz, jest różnica, czyli jednak nie poprawię.
0: Jest różnica, czyli Francuzi mają problem, a nie Chińczycy czy Włosi.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
0: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda,
2: day. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
13: O tej porze w Płocku więcej samochodów na trasach prowadzących z centrum w kierunku Podolczyc. Pamiętajcie o zmienionej organizacji ruchu, m.in. w Alei Koblińskiego, na Jachowicza, na Wyszogrodzkiej czy odcinku ulicy Bielskiej. A jutro w Płocku zdecydowanie cieplej niż dziś, nawet 27 na plusie.
12: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rze. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, gdy chciał wyjechać za granicę, potwierdza rzeczniczka prokuratora generalnego. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie zarzuty usłyszał Roman Rze.
15: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
16: Pan Roman Rze nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
15: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
14: Teraz Wielkopolska i utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych.
17: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
14: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i przyznał, że rozwój nowych technologii powinien odbywać się z myślą o człowieku.
18: SK Płock News.
19: 13 września w Płocku odbędzie się 15. półmaraton dwóch mostów. Organizacja biegu będzie powodowała utrudnienia w ruchu w godzinach od 8.30 do 12.30. Z ruchu pojazdów będzie wyłączony m.in. most Legionów Piłsudskiego. W ten weekend poznamy zwycięzców konkursu na opowiadanie Małe jest piękne. Jury musiało wybierać spośród przeszło 120 prac. Najlepsze poznamy w sobotę w Mediatece. Wystartowały zapisy do kolejnej edycji biegu Adrenalin Rush, a ten już 3 października w Radoskach.
18: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
20: All right, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, bo jeżeli zostaniecie w robocie, to można się nabawić pracoholizmu. To jest bardzo niebezpieczna choroba, Cinek, wiesz o tym?
21: Mhm, ale jak się wróci do domu, to można też się nabawić wielu niebezpiecznych sytuacji.
20: Właściwie nie wiadomo, co teraz robić. Zostajesz w domu, pracoholizm, wracasz do domu, żona cię każe coś robić, też pracoholizm. Wyjść z pracy i siedzieć na ławce, to jest chyba jedyne wyjście.
21: Polecamy serdecznie i gramy do tego. Mark Ronson i Miley Cyrus w Radiu SK.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Moves Like Jagger w Radiu SK. Proszę Państwa, Iga Świątek już za moment wyjdzie na kort przeciwko Qin Wenzheng. Wiesz, jakiej narodowości jest Qin Wenzheng?
1: Ona jest z Chin.
0: Ona jest Chinką, proszę Ciebie, i one będą grały o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows, a więc Iga Świątek ma rywalkę z Chin. A co Wy macie z Chin w tej sprawie? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: My w pracy mamy chińskie auto, które nie działa. Klimatyzacja w nim. Jest takie fajne. Aha. Chińskie.
1: Z tego co wiem, to Chińczycy to robią specjalnie, żeby można było w trakcie jazdy ugotować ryż.
0: Tak, to właśnie po to. Także korzystaj, pana, nie narzekaj.

0: Normalnie aż mi się chce tańczyć, a to jest bardzo rzadka sytuacja. Prima Ballerina i Margaret w Radiu SK. Michał, czy ty miałeś kiedykolwiek, jakiekolwiek do czynienia z Primą Balleriną?
1: Tak, wiesz co, miałem. Raz byłem na balecie, mówiąc szczerze. I teraz powiem coś zupełnie serio. Widziałem tam najpiękniejszego mężczyznę w życiu i już piękniejszego nie zobaczę. Mnie generalnie mężczyźni średnio obchodzą, tak? No to, nie, drugiego najpiękniejszego. Tuż po cinku, tuż po sąciaku. Nazywał się, był Holendrem i nazywał się Ruby Prong. I jak tam szedłem, to tam ci ludzie, którzy się znają na balecie, mówią Ruby Prong, najlepszy tancerz baletowy na świecie. I rzeczywiście facet wyszedł i każdy mięsień ruszał mu się osobno.
0: To jest niesamowite.
1: Wspaniałe przedstawienie.
0: Ja się spodziewałem raczej jakiegoś takiego żartu, żeby ty mi opowiadasz teraz o pięknym mężczyźnie.
1: Tak,
0: ja myślałem, że jak się zapytam, czy miałeś do czynienia z Primą Ballerina, to ty powiesz coś w stylu, nie wiem, byłem nad jeziorem, tam był łabędzie, jezioro łabędzie. Ha. A ty mi poważnie odpowiedziałeś, trochę żałuję, że zapytałem.
1: No, a ten żart był strasznie słaby. Wiesz, słuchacze Radia SK teraz sobie
0: pomyślą, Jezu. To był twój żart.
1: Okej, przepraszam.
0: Powiedziałeś go rok temu, to był twój.
1: Bardzo przepraszam.
2: Reklama. Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
12: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK. Proszę Państwa, już 17.32, proszę wychodzić z roboty. Cinek już chciał wyjść z roboty, gdyby nie to, Cinek, że ta audycja jest do 18.
1: A poza tym mam tutaj tenis w telewizorze, więc mogę zostać jeszcze chwilkę.
0: Za chwilę się rozpoczyna mecz Iggy Świątek z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open. Ile jest wielkoszlemowych turniejów, Cinek? Tylko taki basic.
1: O ile mogę się pomylić?
0: O 6.
1: 4.
0: Dobrze, trafiłeś w 4, ten jest 4. ostatni, także miło by było, gdyby Iga dzisiaj świętowała. Będziemy o tym informować na bieżąco w Radio SK.

0: Ale żeby grać piosenki o piątku w poniedziałek, to trzeba mieć tupet, prawda?
1: Ale mamy tupet.
0: Mamy tupet, nie dziękujcie. To
1: oczywiście.
0: Była Katy Perry, proszę państwa, jak pewnie wiecie, Katy Perry jest w związku z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau. Mhm. I zastanawiam się, gdyby taką sytuację otworzyć w Polsce, na przykład Sylwia Grzeszczak, gdyby miała być z byłym premierem Polski, to z którym by była? Bardziej z Markiem Belką czy z Jerzym Buzkiem?
1: Jak nie, jest jedna kandydatura bardzo oczywista, aż dziwne, że pominąłeś. Kazimierz Marcinkiewicz. Kazimierz Marcinkiewicz ma już doświadczenie w obcowaniu z młodszymi kobietami.
0: No.
1: Wie, jak wysokie mogą być alimenty na tę kobietę. On ma doświadczenie.
0: To jest Maxi Cass.
1: To jest Maxi Cass.
0: Albo właściwie namieszał, więc bardziej Cass bałagane nawet.
1: Słuchaj, on wiesz co, na siłownię zaczął chodzić. On się zrobił kawał chłopa, także...
0: Już drugi raz dzisiaj mówisz o tym, jak przystojny jest jakiś inny mężczyzna.
1: Aha, i nie ostatni.
0: Czekamy.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzi cię konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto. Twój kierunek w biznesie.
13: I po reklamie.

0: Ja myślałem, że ja rozumiem język polski, ale tutaj troszeczkę mnie gościu zaskoczył. Deli Supreme, MJ Deli, tak to się nazywa. Słuchacie Radia SK i stery przejmuje Michał Hanczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To ja będę tak po polsku mówił, żebyś rozumiał.
2: Ty masz świetną dykcję. Ty masz świetną dykcję, Michał. Słuchaj, sprawa jest następująca. Tak. Ja wiem, że ty masz swój program, ty masz swoje plany, ale jednak są jakieś zobowiązania. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał US Open.
1: Ważne.
2: Tak. I ona, wiesz co, Iga Świątek prowadzi w tej chwili, zobacz na ekran, 3-0.
1: Teraz się okaże, że ja zepsuję, tak?
2: Nic nie zepsujesz. Chodzi o to, żebyś informował słuchaczy Radia SK, jakiej idzie, bo jak awansuje do ćwierćfinału,
1: jakiej idzie
2: i żeby oni wiedzieli po prostu.
1: A to ja będę.
2: Czy możesz obiecać?
1: Ja mogę obiecać.
2: Bo ja będę słuchał.
1: Nie, ale nie słuchaj.
2: Będę słuchał.
3: Ja nie będę słuchał.
2: To ja tu wrócę i ja będę mówił. Dobra, Michał Hanczak, zapraszamy.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
10: Na starcie zobaczymy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że na niebie będzie sporo słońca, a termometry po południu powinny pokazać nawet 27 na plusie. Zmotoryzowanym przypominam, że zamknięty dla ruchu jest odcinek ulicy Bielskiej, utrudnienia na Kobylińskiego czy Jachowicza.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Taniej już było. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Ceny rosną, bo wciąż niespokojnie jest w rejonie cieśniny Ormus.
12: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
11: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy. Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na Gdańsku. Żebiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński. Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia.
13: SK Sport News.
11: Z niewielkim opóźnieniem zaczął się mecz Igi Świątek z Qin Wenzheng. Na razie w pierwszym secie jest 3-0 dla Świątek. Polka staje przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlamowego US Open. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu, ale dziś to Iga jest faworytką. Jutro inauguracja Ligi Mistrzów. Tegoroczny sezon odbędzie się bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan.
13: SK Płock News.
10: Kuba Honchera. Trwa przebudowa bulwarów wiślanych. Prace prowadzone są na odcinku od ulicy Kawieckiego do Mostowej. Koszt inwestycji to nieco ponad 9 milionów złotych. Piłkarska Wisła Płock przed kolejną okazją do zdobycia punktów. Już dziś wyjazdowy mecz z Pogonią Szczecin.
14: Mamy świadomość tego, w jakim jesteśmy miejscu i pracujemy dalej. Teraz mamy mecz z Pogonią Szczecin, który oczywiście jak każdy będzie ważny, ale ten będzie bardzo ważny, jeżeli chodzi o mentalność przede wszystkim. Zobaczymy, jak my na to zareagujemy.
10: Powiedział szkoleniowiec na wciarze Adam Majewski, a pierwszy gwizdek o 20:30.
15: Imprezka.
16: Newsy zaczęły się słowami taniej już było, chodziło o paliwo. No to ja powiem, że za darmo zupełnie paliwo na wasz poniedziałkowy wieczór, mam nadzieję. Czyli dużo hitów na czasie w imprezce, mam nadzieję, że spędzimy ten wieczór razem. Hanczak z tej strony, witajcie, 2 po 18. Sezon na wrześniowe imprezki, rozpoczęty na dobre. A to Dawid Podsiadło i jego sezon już teraz.

0: Jako że nadciąga do nas antycyklon Ulrich i ma przynieść ciepłą bardzo pogodę, to dom nad wodą byłby spoko, nie? PZ Jauer w Radiu SK w imprezce 12 minut po godzinie 18, a teraz czekam na wasze telefony. 664-402-302. Możecie dzwonić do mnie właśnie teraz, a ja wam zadam pewne pytanie. Wy musicie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowy wieczór macie dobry refleks. Ważne, żebyście mieli słuchawkę przy uchu, oprócz tego refleksu, żebyśmy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Sprawdźmy, kto się do nas dodzwoni jako pierwszy. Halo?
1: Dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Bartek z Wrocławia.
0: Powiem ci, że piękne imię Bartek z Wrocławia, naprawdę, od razu podwójne imię. Dobra, Bartek z Wrocławia.
1: I był Juran ze Spiechowa, ja jestem Bartek z Wrocławia.
0: Zgadza się, ale nie będę pytał o lektury, słuchaj. Dzisiaj pytanie obowiązujące. Okay. To słowo, którego nie chcemy słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bardzo nudny film w telewizji.
0: O, i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo zamiast bardzo nudny film w telewizji, to polecam bardzo ciekawy program na antenie Radia SK. Jakim jest imprezka na przykład? O, to zdecydowanie lepsze będzie, Bartku, prawda?
1: Dołączam się, polecam z całego serducha.
0: I tak właśnie miałeś powiedzieć, bardzo mi się to podoba. No to jeszcze jeden telefon, halo, witam serdecznie.
1: A Bartek jest w Wrocławiu.
2: Halo, halo,
0: przycisz radio, jak masz na imię? Jak?
2: Krystian.
0: Krystian, słowo, którego nie chcesz słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia, czyli K, to...
2: Kłótni.
0: Pewnie. Nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się na przykład o to, którego radia słuchać. Bo wiadomo, że Radia SK. Fastboy Music Sounds już teraz.

0: Tylko kochaj mnie. No i kochacie ten hit. Zresztą ja również mogę mówić w pierwszej tutaj osobie i w liczbie mnogiej absolutnie, dlatego że też uwielbiam Zalię i tę właśnie piosenkę. Wy wygłosowaliście numer jeden gorącej dwudziestki ostatnio dla Tylko kochaj mnie, a być może ktoś z was chciałby po raz pierwszy znaleźć się na antenie Radia SK ze swoją piosenką i myśli o karierze muzycznej. Słuchajcie, no można to zrobić. Można zrobić ten pierwszy krok, na przykład pójść na jakąś lekcję śpiewu, albo na przykład skontaktować się z jakimś producentem muzycznym. Wiadomo, to kosztuje, ale za to też Sońta i Korościel mogą zapłacić, bo oni po raz pierwszy w Radiu SK od kilku dni prowadzą popołudniowy program, no i rzeczywiście też zachęcają do tego, żeby coś nowego zrobić w swoim życiu, za co chętnie zapłacą. Szczegóły znajdziecie na sk.pl i w naszej mobilnej apce. Zgłaszajcie się, bo jutro znowu jakiś pierwszy krok opłacą. Calvin Harris i Summer już za chwilę, bo lato trwa.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
10: Wow.
9: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
10: Wow.
9: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
10: Wow.
9: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
11: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
12: Budmat Auto. Zaprasza. Płock Bielska 67.
13: I po reklamie.

0: Zaraz, co tam się dzieje na tym korcie? Jak to jest możliwe, że Hinga Zheng, która gra z Igą Świątek, przegrywała do zera i nagle 5 gemów z rzędu wygrała? Chwila nieuwagi i naprawdę, panie, teraz idą łeb w łeb i za chwilę się może okazać, że pierwszy set dla Chinki. Nie no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale Chinka rzeczywiście przyspieszyła bardzo mocno. Za Chiny tego nie rozumiem, ale cały czas trzymam kciuki za Igę Świątek, która walczy o półfinał US Open, o ćwierćfinał US Open konkretnie. Za chwilę Komodo w Esce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

jak hymn na cześć tych, którzy już zakończyli na dzisiaj pracę i wszystkie obowiązki i teraz mogą już naprawdę odpoczywać. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow na antenie Eski przed godziną 19 w imprezce. No na razie tak nie możemy jeszcze zagrać ze świątek. Słuchajcie, no pierwszego seta przegrała. Ta Chinka po prostu się tak rozpędziła, że rachu ciachu i nam ograła świątek w pierwszym secie, ale mam nadzieję, że w kolejnym Iga się odkuje. Mam nadzieję też, że wy też chętnie poodbijacie piłeczkę na antenie Radia Eska. Potrzebuje dziewczyny i chłopaka do zabawy, w której do wygrania koszulka. 664-402-302 albo na Messengerze Radia Eska się zgłaszajcie.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: I po reklamie.
6: Płock na czasie.
7: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Auta, do tego Gorzkie Święta, czy też Gwiazdozbiór Psa, Nie patrz w dół 2, Psi Patrol i Dinozaury, do tego Spa Weekend, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, czy też Sunny Dancer, jak również Tony. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 20 września w naszym mieście wystąpi dla Was Lemon i Ewa Farna.
8: Muzyką się żyje.
9: Ta sobota, najbliższa, to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za tym wydarzeniem Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
10: Hołd Piotrukowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
9: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo. Scena już rośnie, a na to wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
12: SK.
11: SK.
9: A ja zapraszam po koszulkę, to znaczy nie swoją, nowiutką, z napisem SK i z napisem cześć. Czekam na dziewczynę, czekam na chłopaka, zgłoszenia na Messengerze Eski albo SMS-em pod 664-402-302. Zagramy za kilka chwil, ale najpierw zagramy hity. Na przykład później ci opowiem, ale wcześniej Mr. Know It All to Teddy Swims. Tuchanczak, witajcie!

0: Piosenka o wrześniu, hot and cold, raz gorąco, a raz zimno. Katy Perry w Radiu SK w imprezce. Jeśli chodzi o kort US Open, no to Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Drugi set na razie idzie i lepiej trochę niż ten pierwszy, ale no zobaczymy. No pierwszego seta przegrała. Zobaczymy, jak nam będzie szło z odbijaniem piłeczki na naszym radiowym korcie. Agnieszka kontra Adam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aga, no jesteś? Hej, jesteś, tam. Aga, dobrze. Słuchajcie, zadaję wam jedno pytanie, a potem wy już odbijacie piłkę, po jednej odpowiedzi podajecie oczywiście prawidłowej na to pytanie, nic się nie może powtórzyć, trzeba się słuchać, no i trzeba bardzo szybko tę piłkę odbijać, niczym Iga Świątek albo ta Chinka nieszczęsna. No dobra, ale pytanie będzie z innej beczki. Zaczęła się niedawno szkoła, więc pytanie brzmi, co można robić na przerwie w szkole? Agnieszka.
2: Rozmawiać ze znajomymi.
0: Adam.
1: Gonić się.
0: Agnieszka.
2: Uczyć się na sprawdzian.
0: Adam?
1: Słuchać muzyki.
0: Agnieszka?
2: Odpisać mamie na SMS-a.
0: Adam? Czek, telefony w szkole zakazane teraz
1: oglądać
0: są
1: YouTube'a.
0: Już. Adam, no, dawaj.
1: Oglądać YouTube'a.
0: Okej, okay. Właśnie zabrali ludziom telefony w szkołach. Agnieszka?
2: To można pograć w piłkę.
0: Adam? Już widzę nauczycieli, którzy się cieszą z tego powodu. Adam? No. 3, 2, 1. No niestety, ale piłka spadła, no. Ale byliście nieźli. Naprawdę świetnie sobie przypomnieliście, co wy robiliście w szkołach na przerwie. Ale o włos po prostu tego seta wygrała Agnieszka. I dla ciebie koszulka z napisem cześć. Agnieszka, no to cześć.
2: No to cześć.
0: I Benny Easy Bizu już teraz w Esce.

0: Mam nadzieję, że już nikt od was nie chce i nie możecie tutaj nucić bez przerwy to coś, no chyba, że dla przyjemności. Ta ekipa z Łajciorem na czele była u nas tydzień temu w studiu w Rap 20 u Matiego Fuczyłona, a dzisiaj kolejne notowanie i kolejny gość. Tym razem Opał. Od 23 na naszej antenie już teraz zapraszamy. Nie warto kłaść się dzisiaj wcześniej. Też nie warto odchodzić od radia, jeżeli chcecie usłyszeć nowy hit Stanach, bo za kilka chwil zagram wam piosenkę pod tytułem Cichosza.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w Imprezie w Radiu SK, 17 minut do 20. Hanczak z tej strony, ale też jest Elwira, nasza słuchaczka, która nagrała głosówkę, która brzmi trochę jak żart.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Ja właśnie skończyłam 12-godzinny dyżur i zaczęłam krótki urlopik.
0: Jak to się robi, że w poniedziałek zaczyna się krótki urlopik? Mam nadzieję, że nie jest bardzo krótki i że to nie jest po prostu krótka przerwa od pracy, tylko naprawdę urlopik. Elwira, powodzenia i udanego, krótkiego urlopiku, ale tak naprawdę to nie jest najzabawniejszy żart świata. Otóż wybrano ten najzabawniejszy żart na świecie. To jest wynik badań pewnego brytyjskiego psychologa, który przebadał ponad 40 tysięcy dowcipów. Poprosił internautów o to, żeby oceniali te dowcipy razem z nim, no i potem powyciągał wnioski, poobliczał. No i okazuje się, że jest taki dowcip, który bawi prawie wszystkich, ale nie mogę go zacytować na antenie, no bo on jest w ogóle o jakimś tam zabójstwie. No straszny jest, taki czarny humor trochę. To nie jest pora, żebym go opowiadał wszem i wobec, no, ale jest zabawny. Dobra, można powiedzieć, że jest zabawny, ale jednak na antenę się nie nadaje. No wiadomo, co osoba to poczucie humoru, dlatego ja ogłaszam nasz wybór najzabawniejszego żartu na świecie, a przynajmniej takiego, który bawi najwięcej słuchaczy Radia SK. No są takie wnioski wyciągnięte z tych badań, że dobry żart to jest taki, który ma krótką i łatwą do zrozumienia historię, ma nieoczekiwany zwrot akcji, prostą puentę i jeszcze czasami mówi o jakimś absurdzie. No to po prostu jak wypisz, wymaluj suchar. Więc czekam na wasze suchary na poniedziałkowy wieczór na Messengerze SK. Opowiedzcie sami, nagrywajcie głosówki.

Czekam na wasze suchary, ale to niestety nie jest żart. Iga Świątek odpadła z US Open. Została pokonana przez Chinkę Zheng 0-2. Eminem na pocieszenie. The Real Slim Shady już teraz w imprezce.

0: ciężkim poniedziałku ten hit, ten głos działa jak balsam. Great Expectation to Sienna Spyro. No jeszcze do tego wszystkiego dużo dałaby nam wygrana Iggy Świątek, no ale niestety, jak wspominałem parę chwil temu, odpadła z US Open. Ale i tak dziękujemy i liczymy na kolejny turniej. Ja na razie liczę na wasze suchary. Szukamy najzabawniejszego żartu świata, bo ten, który wybrano, za bardzo na antenę się nie nadaje. Ale Mariusz ma swoją propozycję.
1: Najlepszy żart na świecie? No cóż, wyszedł polityk na mównicę i powiedział prawdę.
0: A niektórzy u nas to ostatnio nawet bardzo wyszczekani. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
5: Tego nie można przegapić.
4: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. W naszym mieście trwają właśnie szóste płockie dni fotografii. W ich trakcie zobaczymy w sumie 9 wystaw.
12: Witka Jurkiewicza, Tytusa Grodzickiego, fotografów płockich, Marka Konarskiego i Jacka Warszawskiego. Ciekawostką jest wystawa Jurgena Petersa, Józefa Oleszko, debiut Nakaniso Karol, uczennica liceum plastycznego.
11: Powiedział nam Henryk Malesa. Płockie dni fotografii potrwają do 20 września. A już 11 września rozpoczęcie sezonu Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
13: Muzyką się żyje.
14: Nie żegnamy się jeszcze z latem. Nasza plenerowa trasa koncertowa SK Music Tour trwa w najlepsze, a przed nami weekend z koncertami w dwóch miastach. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto świętuje urodziny, kończy 600 lat, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu SK Music Tour potrwa 2 dni. W piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę o dobrą zabawę zadbają m.in. bracia Golec i ich orkiestra. Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny, a poprowadzą je prezenterzy znani wam z Radia SK oczywiście. Tymczasem Łódź przygotowuje się do kolejnej edycji Great September. Od czwartku do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. M.in. Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Liwka czy Andrzej Piaseczny.
15: Impreza.
14: Liwka zresztą za chwilę się pojawi w hicie Obejmuje noce u boku PZ-a i Jonatana. Ja tymczasem przyjmuję suchary na kolację. Na Messengerze Radia SK można je opowiadać, nagrywając głosówki. 2 po 20, tutaj Hanczak, dobry wieczór.

0: Bardzo się cieszę, że spędzacie wieczór ze mną i z Eską, to Home Record Sombra. No i cieszę się, że opowiadacie dowcipy jak Mateusz, dajesz.
1: Cześć wszystkim. Jako że zbliża się 10 dzień miesiąca, to ja wiem, jaki jest najlepszy żart na świecie. To wypłata.
0: To wyjątkowo krótki żart.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dlatego w ramach muzycznej premii zagram wam coś nowego. Może Lost Frequencies, no doskonale nam znany artysta, DJ, producent, jedna z gwiazd muzyki elektronicznej w Europie. Ale teraz łączy się z innym kontynentem, konkretnie z Ameryką Południową, bo stamtąd, konkretnie z Brazylii, z Rio, pochodzi Mari Froesch, wokalistka, artystka, z którą wspólnie nagrali kawałek pod tytułem Paraíso. No i w ten sposób łączymy te klimaty bardzo klubowe z tymi bardzo łacińskimi, latynoamerykańskimi, bossanową, sambą i tak dalej. Zresztą posłuchajcie sami Paraíso już teraz w Esce.
3: É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż.

pasażer w imprezce w Radiu SK. I to wcale nie nagata. Alex Warren jak najbardziej ma bilet do tego, żeby pojawiać się na naszej antenie, bo po prostu jest bardzo zdolnym artystą. Z fajnymi hitami. 32 minuty do 21. Hanczak z tej strony. Mam w studiu licznik. Nie jest to do końca licznik słuchaczy, którzy w danym momencie nas słuchają i dobrze, bo jakbym na przykład coś powiedział dziwnego i nagle by zaczęło spadać, to bym się zestresował. Ale jest to licznik naszych followersów na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Radia SK, to zróbcie to właśnie teraz, dlatego że na tym liczniku widzę 249 557 osób, co oznacza, że do ćwierć bańki brakuje 443 osób. Dobrze policzyłem? Chyba tak. W każdym razie mamy pół godziny do 21. Jestem bardzo ciekawy, czy zdążycie wbić ćwierć miliona podczas imprezki. Do dzieła. Tylko oczywiście jak to się odlajkuje i polajkuje na nowo, to się nie liczy, bo to bez sensu. Nie no, czekamy na nowych followersów. Jak tam poklikacie, to potem będziecie widzieli bardzo dużo radia od kuchni, wywiadów z artystami i jeszcze innych fajnych rzeczy, które dla was mamy. Na przykład Oskar Cyms się tam pojawia, który ostatnio zrobił sesję specjalną dla nas do magazynu SK Story. Na Instagramie też są tego ślady. A Oskar Cyms z nowym hitem Bez końca już za chwilę na naszej antenie. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: zrobiłem przed chwilą głośniej i czuję się tak, jakbym wypił sobie espresso mocne. New Religion, Bibi Rexha i Faithless na antenie Radia SK w imprezce. No jeszcze trochę mi tu brakuje do tej ćwiartki. Mówię o ćwiartce miliona. Za chwilę będzie na Instagramie Radia SK. No, parę osób po ostatnim wejściu przybyło, jeśli chodzi o naszych obserwujących, ale jeszcze 425 potrzebnych, więc zachęcam. Tymczasem na Messengerze Radia SK też się odzywacie do mnie i bardzo dobrze, opowiadając mi o swoim poniedziałku, a dzieją się historie przedziwne czasami. Paulina?
1: Ja dzisiaj wylądowałam w HR za rzucenie papieru na podłogę. Właśnie się pojechałam odstresować na rowerze. Pozdrawiam.
0: Zarzucenie papieru na podłogę? Dobrze zrozumiałem, bo ja wiem, że no jeżeli ktoś w pracy rzuci papierami, no to wtedy HR-y mają robotę. Ale jak się rzuci papierem na podłogę, to też się trafia do HR-ów od razu? Zależy, jaki to był papier. Sia, już teraz w SC.

to pierwszy raz, no chyba pierwszy hit, dzięki któremu Andrea Bocelli regularnie pojawiać się zaczął na antenie Radia SK. No zawsze jest dobra pora na pierwszy raz, prawda? Oni też pierwszy raz w SK podkupieni z konkurencji. Sońta i Korościel codziennie po południu SK, czyli Sońta i Korościel w Radiu SK odprowadzają was do domu albo do jakichś innych przyjemności z pracy popołudniową porą od godziny 15, a że oni po raz pierwszy... To my też zachęcamy was do tego, żebyście tej jesieni zrobili pierwszy raz jakiś krok. Nie wiem, może spróbowali nowej pasji, może coś za wami chodzi od dawna, a nie macie na to kasy. No to wystarczy napisać na sk.pl i być może Sońta i Korościel jutro do was zadzwonią i wręczą kasę właśnie na spełnienie tego marzenia i zrobienie tego pierwszego kroku. Bardzo mocno trzymam za was kciuki. Ciekawy jestem, co to będzie i czym nas zaskoczycie. Nie zaskoczę was pewnie tym, że w poniedziałki wieczorem mamy jeszcze dla was Rap 20, więc dzisiaj o 23.00 warto być z nami, jeżeli lubicie polski hip-hop. A ja wracam do was w imprezce jutro po 18.00. Hanczak, do usłyszenia!

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Płock na czasie.
8: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Nie patrz dół 2, do tego Spa Weekend oraz Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, Odyseja, Psi Patrol i Dinozaury, Gwiazdozbiór Psa, Naznaczony, Wyjście z Mrocznego Wymiaru, czy też Płciowo Ucha Zwierzaki, Minionki i Straszydła, jak również Zróbmy sobie przerwę. A już 10 września Literakcje z Maciejem Płazą. Szczegółów szukajcie na facebookowym fanpage'u Pokisu.

0: SK Płock. SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Andrzej Kwasiborski, kolekcjoner twórczości Art Brut, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Andrzeju.
2: Dzień dobry.
1: Andrzej, kolejna wystawa, bo jesień. W związku z tym czas na kolejną wystawę z cyklu Art Brut, z twojej kolekcji oczywiście. Która to już wystawa w domu Darmstadt, jeśli chodzi o twoje zbiory?
2: Powiem tak, próbowałem liczyć to i bodajże 13. Indywidualna, bo praktycznie każda wystawa to jest jednego człowieka. Pokazujemy twórczość. Była też jedna wystawa zbiorowa, czyli pierwsza, którą w domu Darmstadt pokazaliśmy, no to były moje zbiory jeszcze związane bardzo ze sztuką naiwną, bo od tego zaczynałem. A teraz już ta kolekcja poszła w kierunku tylko i wyłącznie Art Brut.
1: No i była też niedawno stosunkowo w Muzeum Mazowieckim też wystawa zbiorowa właśnie twórczości Art Brut. I tam na tej wystawie można było zobaczyć pracę tego człowieka, który będzie miał indywidualną wystawę w domu Darmstadt, czyli Piotra Goraja, prawda?
2: Tak. No ten rok dosyć płodny był, 2026. Zaczęliśmy właśnie w lutym i w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbyła się ta wystawa 13 niepokornych. No i to był debiut właśnie Piotrka, jeżeli chodzi o takie wystawy no, z najwyższej półki, no bo muzealna w sumie, prawda? Miewał takie wystawy w Łodzi, ale to nie było z taką pompą, z takim katalogiem, który się ukazał. Oczywiście Piotrek przyjechał na tą wystawę z opiekunami i był bardzo zadowolony, bardzo dumny. Zresztą rodzice są również bardzo dumni z tego, że Piotr jest już tak znany, bo ten katalog już poszedł w świat i pytają się ludzie z zagranicy właśnie, kto to w ogóle jest ten Piotrek Goraj.
1: Czy te same prace zobaczymy na tej wystawie, czy to będą zupełnie inne prace?
2: Powiem tak, że będą te prace, ale bodajże z tego co pamiętam, to tam było chyba 8 prac pokazanych na tej wystawie zbiorowej. No tu będzie prac pokazanych dużo więcej, no bo będzie może 50, a może 60. Jeszcze tego dokładnie nie wiemy, bo jak wejdziemy na ekspozycję, wtedy przymiary zrobimy do tego, ile tych prac się tam zmieści. No w każdym bądź razie będzie dużo więcej tych prac niż na tej zbiorówce w muzeum.
1: W takim razie powiedzmy troszkę o Piotrze. Co to za człowiek? Czym się zajmuje na co dzień? No i właśnie, czym charakteryzują się jego prace?
2: No Piotr Goraj, no właśnie w przyszłym roku, w marcu skończy 30 lat, jest to młody człowiek, najmłodszy w ogóle chyba w mojej kolekcji, nie mam chyba młodszego. Mieszka w Łodzi z rodzicami, praktycznie no, nie zajmuje się niczym innym, jak rysowaniem właśnie tych aut uprzywilejowanych, zresztą nie tylko aut, bo i pojawiają się też tam łodzie różne. No co tu jeszcze powiedzieć o Piotrze? No mówi, że gdyby nie rysował, to pewnie byłby ratownikiem medycznym, bo tak go bardzo to fascynuje. Zresztą sam sobie robi takie obchody po Łodzi. Wsiada w tramwaj i jeździ po okolicy, odwiedza takie różne znane obiekty, choćby nawet jakieś galerie handlowe, czy ulica Piotrkowska, obserwuje i no, przynajmniej on ma satysfakcję z tego, że no, spełnia jakiś dobry uczynek, że tam młodych ludzi informuje, że uważaj, bo ty możesz sobie krzywdę zrobić albo jakieś inne rzeczy. No, jest bardzo związany ze strażą pożarną. Jego ojciec, właściwie ojczym, był strażakiem i właściwie Dzięki niemu odwiedził chyba 11 jednostek Straży Pożarnej w Łodzi, bo chyba tyle jest, mówi, że wszystkie je zobaczył i punkty medyczne.
1: I stąd jego fascynacja właśnie tymi wozami?
2: Właściwie to wszystko, co jest mundurowe, to no, oprócz wojska, bo jeszcze nie widziałem, żeby jakieś wojskowe pojazdy tworzył, ale tak karetki pogotowia, Straż Pożarna i policja, wszystko o tych samochodach praktycznie wie. On je rysuje, opisuje. We wcześniejszym czasie to on jeszcze wycinał te samochody, żeby nadać im kształt właśnie auta. Obecnie już tego nie robi. Mówi, że już więcej opisów tworzy niż właśnie, bo to wycięcie powodowało ograniczenia w tych opisach.
1: Czy nosi nadal to wszystko ze sobą? Bo podobno on tak robił.
2: Cały czas nosi, ma taką teczkę. Nawet ostatnio mówi, że mama mu kupiła taki segregator, w którym te prace sobie segreguje, ale to już się nie mieści, bo tego naprawdę powstaje dużo. Jak Piotr mówi, to około 4 prac dziennie. Warto też powiedzieć, że Piotr tworzył od dziecka, ale ostatnie lata jest związany z taką galerią Odlot w Łodzi. Chodzi tam, on mówi, że chodzi do pracy. No i właśnie tam tworzy również te prace, ale to nie tylko tam, bo w domu również. No i wyliczył, że to są chyba 4 prace dziennie, tak mniej więcej wychodzi, bo tam dużo szczegółów.
1: To właśnie to sporo prac dziennie powstaje. Tak jak mówisz, sporo szczegółów. On jest rzeczywiście nastawiony na takie detale, prawda?
2: Tak. Właściwie to nie przeszkadza mu żaden materiał do tworzenia. Tworzy na wszystkim, co tylko wpadnie mu w ręce. Może być to zwykła kartka z zeszytu, może to być kawałek jakiejś dykty. Tak samo jest z materiałami piśmiennymi. Często jest to długopis, flamastry, ołówek. Właściwie to wszystko, co istnieje, nie przeszkadza mu w twórczości.
1: Czy tylko pojazdy właśnie tego typu są w kręgu jego zainteresowań, czy próbował też rysować, malować coś innego?
2: Zauważyłem, że raczej tylko. Znaczy, też widziałem makiety, które takie stworzył, a to były takie strażnice, w których były boksy takie do parkowania tych pojazdów uprzywilejowanych. Właściwie to chyba pomysł był ze Straży Pożarnej, prawda, że oni mają nawet jakieś lądowisko dla helikopterów. No, jeszcze przestrzennych prac nie tworzy, także myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy na tych parkingach zadomowią się pewnie auta, które stworzy właśnie takie no, w kształcie bryły, prawda, geometrycznej, żeby ten samochód mógł tam stać, bo na razie to jest tylko płaskie na kartonie, prawda, czy tam na karteczce. A jeszcze ważną informacją jest, że Piotrek ma niesamowitą wiedzę na temat tych aut, które tworzy, i żeby tego nie zapomnieć, to zapisuje to wszystko w zeszycie. Numer rejestracyjny, jaka jednostka, z jakiego miasta, numer służbowy, wszystko jest tam szczegółowo zapisane, także nie pomyli się, drugi raz tego samego pewnie auta nie stworzy. Chociaż oglądając jego pracę, ma się wrażenie, że są podobne do siebie. Chociaż Piotrek mówi, że nie, one nie są podobne, one się różnią. Dla niego te różnice są bardzo istotne. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o sam rysunek, to one się różnią, ale jeżeli chodzi o te marki samochodów na przykład, no to one bardzo podobne są.
1: Kolor gra również dużą rolę, prawda?
2: U Piotra tak. I to mogą być kredki, to mogą być flamastry. No wszystko praktycznie, co tylko istnieje, on jest w stanie. No nie widziałem, żeby farbami malował, ale najczęściej to chyba jest długopis, bo on właściwie, albo jakiś cienkopis, bo on dużo, dużo pisze na tych pracach. To jest takie charakterystyczne dla ludzi, którzy tworzą art brut, że oni bardzo często powtarzają ten sam motyw w swojej twórczości.
1: Powiedz, jak ty trafiłeś na pracę Piotrka? Jak ty spotkałeś się z nim po raz pierwszy? Jak to wyglądało?
2: Trafiłem bardzo przypadkowo. W internecie właśnie zobaczyłem jeden samochód. I mówię, o, to jest to, czego szukam. A bardzo rzadko się zdarza, że właśnie od razu taki impuls jest, że to jest ciekawe. No i z Radkiem Łabarzewskim pojechaliśmy do Łodzi, a wiedziałem, że, bo to było na stronie Galerii Odlot, która no, nie bardzo promowała Piotra, jeżeli chodzi o tę jego twórczość. I mówię do Radka, jak jechaliśmy, pokazałem mu zdjęcie i mówię, słuchaj, jak będziemy tam w tej galerii, szukamy takich rzeczy. No i chodzimy po tej galerii, chodzimy. Rzeczywiście ciężko było to znaleźć, ale Radek gdzieś tam wypatrzył. Mówi, patrz, jest. No i jak się spytaliśmy o tego człowieka, no to już poszło to sprawnie.
1: Ile prac masz, Piotrka, w swojej kolekcji?
2: Myślę, że około 60. Nie liczyłem jeszcze, ale około 60.
1: Czyli prawie wszystkie zobaczymy je w Domu Darmstadt już od 25 września.
2: Tak, być może wszystkie zobaczymy. Tak jak wcześniej mówiłem, to w zależności od tego, ile miejsca zostanie. Próbujemy jeszcze zrobić jakąś niespodziankę Piotrkowi, bo skoro ci strażacy dla niego są tacy ważni, ci policjanci, to może ktoś z Państwa ma jakiś mundur strażaka albo policjanta i mógłby wystąpić na wernisażu 25 września w Domu Darmstadt, to byśmy byli bardzo wdzięczni.
1: No właśnie, jak będzie wyglądał wernisaż? Rozumiem, że Piotrek przyjedzie na otwarcie wystawy.
2: Tak, zapowiedział się, właściwie jego opiekunowie zapowiedzieli, że przyjadą. Jeszcze nie wiedzą, czy koleją, czy autem. No i bardzo ciekawe było to, że Piotrek jest taki bardzo szczegółowy i dużo uwagi poświęca temu, jak to się zachowuje. I z grupy musiał wybrać 3 osoby, które z nim przyjadą, bo jest tam więcej takich osób, które tworzą. No i bardzo długo mu to zajęło, żeby, no ale w końcu wybrał te osoby.
1: Andrzej, dlaczego akurat taki wybór? Dlaczego Piotr Goraj na kolejną wystawę w Domu Darmstadt jesienną, coroczną?
2: Wybór jest oczywisty. Jest to jedna z ciekawszych postaci, którą ostatnimi laty znalazłem. W ogóle jest bardzo ciężko w ogóle ciekawą postać, bo wiemy, że tu chodzi o tą osobę i o tę pracę, że to jest nierozłączny element i Piotrek naprawdę jest wart tego, by go pokazywać i dlatego.
1: Od 25 września do którego października?
2: Do 15 października będzie otwarta wystawa, na którą serdecznie zapraszamy.
1: Wernisaż o godzinie 18, tak?
2: 18, tak.
1: Zapraszamy w takim razie na wernisaż. Pracę Piotra Goraja i jeszcze zapytam o tytuł. Uprzywilejowane. Dlaczego taki?
2: Uprzywilejowane dlatego, że chodzi o te auta, które są uprzywilejowane, czyli Straż Pożarna, Pogotowie i Policja.
1: A twoje plany oprócz tej wystawy w najbliższym czasie?
2: Tych planów to jest sporo, dużo jeździmy. Już byliśmy, w tym roku byliśmy 2 razy we Francji. Pokazywaliśmy wcześniejszy nasz film w Nicei na festiwalu o Henryku Żarskim, który został bardzo miło przyjęty i w ogóle pojawiły się takie osoby jak Michel Tevos, który był pierwszym dyrektorem muzeum w Lozannie, przyjaciel Jeana Dubifeta. Poznaliśmy się, bardzo się polubiliśmy. No, namawiam go, żeby przyjechał do Płocka na Brudok, na festiwal, który prowadzi Radek Łabarzewski. No nie wiem, czy się to uda, bo już ma 90 lat. I bardzo sympatyczna postać. Jakie plany? No, w tym roku będziemy jeszcze jeździć, ale nie są to plany wystawowe, a raczej odwiedzając twórców.
1: Będziecie kręcić kolejny film?
2: Pracujemy teraz nad montażem o Stefanie Szkorupie. Film o człowieku, który tworzy budki dla ptaków. Będziemy również chcieli nakręcić film o Piotrku Goraju. Także to są przyszłościowe, myślę, że na przyszły rok dopiero te plany spadną, ale już na wernisażu może będziemy już kręcić pierwsze zdjęcia do tego filmu.
1: W takim razie trzymamy kciuki za nowy film, produkcję związaną właśnie z twórcami Art Brut, no i na kolejne wystawy z twojej kolekcji. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Andrzej Kwasibolski, płocki kolekcjoner twórczości Art Brut.
2: Dziękuję.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: W studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku. Witam cię, Tomku.
3: Witam cię, dobry.
1: Tomasz Piekarski i Piotr Grzeszpanowicz wydali książkę o Radziwiu. Tomek, chciałbym, abyś właśnie historię Radziwia, osiedla przeszło 100 lat temu przyłączonego do naszego miasta, przybliżył dzisiaj słuchaczom Radia SK. Może zacznijmy od tego, kiedy pierwsi osadnicy pojawili się na tych terenach i jak myślisz, dlaczego właśnie tutaj się pojawili?
3: No to są bardzo ciekawe pytania, bo to są cały czas aktualne pytania badawcze, można powiedzieć. Cały czas jakieś nowe informacje na ten temat są odkrywane. W przypadku początków jest to pytanie, które przede wszystkim zadają sobie archeologowie. I takie badania były prowadzone wiele, wiele lat temu, zarówno przez archeologa takiego amatora, tutaj naszego płockiego Kazimierza Gielinka, jak i potem przez archeologów ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i potem jeszcze Uniwersytetu Wrocławskiego. Radziwie jest prawdopodobnie taką osadą, która pojawiła się w czasach plemiennych, czyli no oczywiście plemienia Mazowszan tutaj w tym rejonie. IX-X wiek, mniej więcej w tym momencie, kiedy powstał Płock. Czyli Płock jako taka siedziba, główna siedziba plemienna Mazowszan, główny ośrodek władzy plemiennej. Natomiast Radziwie prawdopodobnie jako osada służebna, jak to miało wtedy, no to taką rolę te osady, te miejscowości podgrodowe pełniły i ta osada znajdowała się albo na wyspie, albo po drugiej stronie Wisły. Trudno jest przypuszczać, czym w tym bardzo wczesnym średniowieczu mieszkańcy Radziwia się zajmowali, ale być może to była przeprawa brodu, być może to były jakieś sprawy związane z rybołówstwem, z takimi zawodami bardziej dotyczącymi rzeki. Bo Radziwie właśnie z rzeką było bardzo mocno związane i osadnictwo te wczesne średniowieczne często właśnie no, wokół rzek się rozwijało. Także tutaj Wisła oczywiście przyciągała również takich osadników, przy czym trzeba też pamiętać, że Wisła była no, taką rzeką trochę też graniczną, rozdzielającą różne regiony. Mazowsze Północne znajduje się za Wisłą. No, tutaj po stronie Radziwia, Gostynina, no, tutaj mamy do czynienia bardziej z Mazowszem Zachodnim już. Trochę to jest inny region, taki powiedzmy geograficzno-historyczny. Więc Radziwie, można by wysnuć taką hipotezę, było wrotami Mazowsza i może takimi wrotami do głównej siedziby władz plemiennych. Także rozwijało się w średniowieczu jako osada służebna, a potem wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa po 966 roku być może w Radziwiu mieli swoją siedzibę na krótko benedyktyni, którzy potem no, zajmowali się między innymi ewangelizacją Mazowszan, ale również stanowili taki pierwszy ośrodek kościelny ważny na Wzgórzu Tumskim i potem też stanowili trzon kapituły katedralnej wtedy, kiedy pojawiło się biskupstwo płockie w 1075 roku. I od razu Radziwie było właśnie własnością tej kapituły. Te powiązania właśnie benedyktynów z Radziwiem no są przez niektórych badaczy właśnie wskazane.
1: Czy wiadomo, kiedy pojawiła się nazwa Radziwie?
3: No to jest pytanie takie, które często pojawia się gdzieś tam w takiej przestrzeni, powiedzmy, szkolno-historycznej, bo czasami ja się spotkałem nawet z taką pracą domową zadaną w szkole. To jest pytanie do językoznawców tak naprawdę. Najprawdopodobniej jest to nazwa pochodząca od jakiegoś założyciela, jakiejś osoby, która była jakąś osobą, jakimś takim czynnikiem tworzącym osadę. Od jakiegoś, no trudno powiedzieć, radica, być może jest to jakieś imię pochodzenia słowiańskiego. Używano zresztą w średniowieczu nazwy

0: i ta nazwa jak gdyby jest zapisywana. Zresztą są też różne zapisy dotyczące fundacji, różnych osób duchownych, którzy właśnie mieli różne prebendy z Fundacji Radziwskiej i tam ta nazwa po prostu pada.
1: Generalnie teren Radziwia wyglądał troszkę inaczej niż dzisiaj, prawda, wówczas?
0: Tak, no inaczej płynęła Wisła, inaczej się rozlewała, ona płynęła w zależności też od pory roku, płynęła takim trochę węższym korytem, bardziej zakręcała. Tutaj pod Płockiem trzeba też pamiętać, że Wzgórze Tumskie wyglądało inaczej we wczesnym średniowieczu, inaczej później po tych osuwiskach, prawda, po tych zapadliskach, które się pojawiały, więc ta Wisła okalała to wzgórze bardziej w kierunku południowym i w związku z tym Radziwie też leżało bardziej tak w tym wschodnim kierunku, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w kierunku stadionu Stoczniowca dzisiejszego, czy w kierunku tego wału tam koło przystani jachtowej, i okalała ta Wisła również ten teren jak gdyby od strony południowej, jeżeli się rozlewała w tych momentach roztopów. Tak?
1: Tomek, to były tereny zalewowe. Dlaczego zdecydowano się, żeby tutaj się osadzić?
0: Trudno powiedzieć. Jeżeli była to osada służebna i jeżeli było pewne źródło dochodu, czyli jeżeli ci ludzie wiedzieli, że no, mają możliwość przeżycia, mają możliwość funkcjonowania, to nawet wylewy nie przeszkodziły takim osobom w osadnictwie. Trzeba też pamiętać, że w tych czasach średniowiecznych, nowożytnych, no nie było tak do końca bezpiecznego miejsca w takim naszym współczesnym sposobie myślenia. Wojny, epidemie, zarazy, różnego rodzaju kataklizmy, pożary, no, były na porządku dziennym i w zasadzie dotykały wszystkie różne inne miejsca także.
1: Jak wyglądały dalsze dzieje Radziwia, bo mówimy tutaj o średniowieczu, do momentu, kiedy zostało przyłączone? Jaka była historia tego miejsca i jak się rozwijało?
0: Radziwie wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa i organizacji kościelnej stało się własnością kapituły katedralnej. I no, była to pewna zależność oczywiście feudalna. Wynikały z niej jednak trochę takie mniejsze uciążliwości niż w przypadku chłopów pańszczyźnianych. Mieszkańcy Radziwia musieli przede wszystkim pełnić stróże przy katedrze w określone dni tygodnia, dostarczać smarowidło do dzwonów, no i wykonywać tam różne drobniejsze jakieś, no oczywiście płacić również pewne opłaty wykonywać. Natomiast przez cały w zasadzie okres średniowiecza, okres nowożytny, ta własność w stosunku do kapituły katedralnej pozostała, czyli do jak gdyby do początków XX wieku, do końca XIX wieku. Radziwie było kilkakrotnie zalewane, najeżdżane, palone też w wyniku różnych kataklizmów, a to najazdu pruskiego, a to krzyżacko-czeskiego, a to później w okresie potopu szwedzkiego, i również tutaj pojawiały się, i w ogóle dzisiaj pojawiają się też hipotezy na temat jak gdyby położenia kościoła. Ten kościół, który tu obecnie stoi, to jest szósty lub siódmy z kolei, i ten kościół przesuwał się od Wisły w kierunku bardziej w głąb lądu, w kierunku takim mniej zalewowym. Dzisiaj stoi tak naprawdę na pewnym swoistym pagórku, wzgórzu. Ostatnia powódź go, przypomnę, nie zalała. Jak się patrzy na mapy powodziowe, to wokół kościoła ta przestrzeń jest niezalewowa tak naprawdę. To rzadko kto o tym pamięta. Także kościół wiedział w swojej mądrości o różnych też topograficznych rzeczach.
1: Gdzie po prostu ten kościół wybudować,
0: tak, tak,
1: prawda?
0: I uczył się, prawda, wraz z tymi kolejnymi wylewami. Dyskusja obecnie toczy się na temat pierwszego kościoła w Radziwiu, bo w zasadzie przeważa taki pogląd, że on nie znajdował się, że ten kościół świętego Benedykta nie znajdował się po lewej stronie Wisły, czyli w Radziwiu, tylko raczej po prawej stronie Wisły. Czyli powiedzmy tutaj mniej więcej, gdzie mamy ulicę Rybaki, albo u podnóża gdzieś tam dzisiejszego kościoła świętego Dominika. Więc no, to są takie dyskusje archeologiczne, związane też z nową interpretacją źródeł historycznych, z interpretacją sformułowania, że naprzeciwko w porcie, naprzeciwko kościoła

0: książę Konrad Mazowiecki dokonał kaźni na scholastyku Janie Czapli. Takie zapisy spowodowały też dyskusję naukową, z której wynikają właśnie te różne historie. No to są ciekawe rzeczy i z ostatnich lat tak naprawdę pewne ustalenia. Radziwie przeżywało właściwie, jeśli chodzi o ten rozwój taki osobowy, te wszystkie historyczne zawirowania razem z Płockiem tak naprawdę. Było to Radziwie powiązane i jeżeli pada pytanie dotyczące tych odbudowywania trudności po tych różnych wylewach, zalewach, to można też przypuszczać, że obecność jednak miasta, obecność Płocka pomagała, prawda, w odbudowywaniu życia nawet. W XVIII wieku po różnych wojnach, zniszczeniach, szczególnie początku XVIII wieku, liczba ludności Radziwia i Płocka nie była nawet taka duża, bo w Płocku mieszkało około 1500 osób tylko. Natomiast w Radziwiu, tak gdzieś około, zarazem z dziećmi, odnotowywano około 700. Także w zasadzie można powiedzieć, że mieszkały naprzeciwko siebie dwie prawie że równoważne społeczności. Potem to się oczywiście zaczęło zmieniać w XIX wieku. Płock stał się miastem gubernialnym i ta taka urzędnicza aura spowodowała też pewien przyrost ludności. W przypadku Radziwia był to taki naturalny pewien przyrost ludności związany z rozwojem po prostu wsi.
1: Ważnym elementem było powstanie mostu, prawda?
0: Tak. W roku 1838 oddany został do użytku most Łyżwowy. On związany jest tutaj z postacią m.in. inżyniera Jana Marka Lajourdi, francuskiego inżyniera hydrologa, który został sprowadzony do Królestwa Polskiego i tutaj wykonał różnych wiele takich inwestycji, lokacji, zanim do Płocka trafił. Zdobył też doświadczenie wcześniej inne, m.in. przy budowie bulwaru na Solcu. I ten most po raz pierwszy połączył dwa brzegi taką stałą więzią i to też Radziwiakom ułatwiło komunikację z miastem i też umożliwiło im różne takie aspekty, różne powiedzmy czynności związane z zarabianiem pieniędzy. Mogli sprzedawać swoje towary. Wtedy się pojawiają te słynne starsze panie z tobołkami, prawda, które gdzieś tam krążyły na rynku i sprzedawały płody rolne. Jednocześnie ten most musiał być gdzieś konserwowany, musiał być gdzieś zabezpieczany i remontowany i to właśnie na terenie Radziwia pojawił się port, w którym ten most na przykład na zimę był zwijany i tam również właśnie po stronie radziwskiej pojawiły się prywatne firmy napraw różnych, takich związanych właśnie z komunikacją rzeczną, czyli napraw berlinek, takich stateczków, które w XIX wieku się pojawiły, napraw różnego rodzaju łodzi i tam również zaczęli być zatrudniani mieszkańcy Radziwia w tych różnych przedsiębiorstwach. Zresztą te zawody takie związane z Wisłą, to już również XVIII-XIX wiek dla Radziwia jest bardzo charakterystyczne. Wśród mieszkańców Radziwia bardzo dużo było oryli, czyli takich pomocników flisaków. Flisak to już była wyższa partia. Natomiast oryle z Radziwia w tych sezonach spławnych bardzo, bardzo często się pojawiali. Do tego piaskarze, żwirnicy, wikliniarze, oczywiście rybacy. Tych zawodów w Radziwiu było bardzo sporo, związanych właśnie z rzeką.
1: To było o tym dalszym rozwoju Radziwia i przyłączeniu Radziwia do miasta. Opowiemy w następnej audycji, a teraz bardzo dziękuję Ci za przybycie do studia. Moim gościem był Tomasz Piekarski, współautor książki o płockim Radziwiu.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Adam Załęski, badmintonista, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Mazowia. Witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Czym jest dla Ciebie badminton?
3: Badminton jest dla mnie przede wszystkim ogromną pasją. Ja zacząłem grać w badmintona w drugiej klasie szkoły podstawowej. Nie będę mówił, ile to już trwa lat, ale troszkę już trwa. Badminton staje się coraz bardziej popularny w Płocku. Myślę, że również w Polsce staje się coraz bardziej popularny w tych największych miastach osiedlowych. ośrodkach typu Warszawa, Wrocław, Gdańsk, no Katowice również, żeby zapisać się na trening czy wynająć kort, to nie jest taka prosta sprawa. Czyli ten ruch amatorski bardzo jest popularny. No coraz więcej dzieci chce uprawiać badmintona, bo jest to dyscyplina bardzo wszechstronna, aczkolwiek wymagająca. To też trzeba podkreślić, że badminton jest dyscypliną wymagającą. Myślę, że może nie tylko ja, ale też to są na to różnego rodzaju artykuły, że jest jedną z bardziej wymagających dyscyplin sportowych na świecie. Znaczy wymaga bardzo dużo cech motorycznych, począwszy od tych, które wydają się nam oczywiste w grze w badmintona, czyli powiedzmy refleks, szybkość, dynamika, po takie, które mogą się wydawać takiemu odbiorcy, który pierwszy raz widział badmintona, nieoczywiste, czyli wytrzymałość, no, kondycja czy siła. Te wszystkie czynniki, te wszystkie cechy motoryczne, które składają się na takiego zawodowego badmintonistę, muszą być na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Stąd ten trening jest ogólnorozwojowy, może na pewno też, tylko ukierunkowany na te poszczególne cechy motoryczne, nie mówiąc już oczywiście o technice czy taktyce gry.
1: No z tego co mówisz, to co? To każdy może grać badmintona, czy niekoniecznie?
3: Właśnie, tutaj każdy może oczywiście zacząć badmintona. To jest dyscyplina sportowa dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich, w różnym wieku, więc tutaj każdego zachęcam do tego. Taki przykład podam, bo chyba warto. Na Mistrzostwach Polski seniorów, czy na zawodach seniorskich, gdzie jest podział na kategorie wiekowe, mamy zawodników, którzy kończą 80 lat. Tak więc to powinien być powód do tego, że każdy może taką dyscyplinę sportową uprawiać. Oczywiście ci zawodnicy, którzy mają te 70-80 lat, trenowali wcześniej, prawda? Coś, cały czas się ruszali. Oni praktycznie tego badmintona mieli pewnie od początku swojej przygody ze sportem. Ale to pokazuje, że każdy może. No podczas takiego amatorskiego meczu czy godzinnego treningu badmintona czy gry badmintona spala się około 500 kalorii. To też jest takie 400-500 kalorii gdzieś tam takiego treningu, gdzie trzeba trochę pobiegać.
1: Podobno to najszybszy sport świata.
3: Tak, to jest najszybsza dyscyplina sportowa na świecie.
1: Powiedzmy dlaczego właśnie.
3: Tak. Uderzona lotka przez zawodnika. Jest rekord świata w tym temacie. On jest pobijany zresztą co chwilę o jakieś tam 2, 3, 4 kilometry na godzinę. Teraz wynosi około 500 kilometrów na godzinę, czyli lotka uderzona przez zawodnika w początkowej fazie lotu leci około 500 kilometrów na godzinę, co naprawdę jest już takim wyśrubowanym dość mocno rekordem.
1: To czyli lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry.
3: Tak, to prawda. Byłem świadkiem, jeżeli tutaj mogę wtrącić taką właśnie dygresję odnośnie tego, co powiedziałeś. Byłem świadkiem podczas zgrupowania kadry narodowej. Jak ja sam jeszcze byłem zawodnikiem, że kolega, z którym trenowaliśmy, dostał lotką w okolicach oka. No i niestety 2 tygodnie później nie pojechał już na Mistrzostwa Europy juniorów młodszych bodajże. Wykluczyło go to po prostu, więc to, co powiedziałeś, jak się dostanie, no to jeszcze w takie punkty newralgiczne gdzieś tutaj w okolicach twarzy, to może się stać krzywda, no ale rzadko się coś takiego zdarza.
1: O, może no tak, właśnie, to też skoro mówimy o takich kontuzjach, czy kontuzje bywają też w tej dyscyplinie?
3: Znaczy bywają jak w każdej innej. To na pewno to trzeba podkreślić. Na tym amatorskim poziomie na pewno ich jest mniej. Chociaż tutaj pewnie też się zdarzają ze względu na to, że dopiero ktoś wchodzi w tę dyscyplinę sportową, chce jak najbardziej ją chłonąć i grać co chwilę, więc ten organizm jest po prostu nieprzygotowany do tego i wtedy mogą się pojawiać kontuzje. Natomiast już zawodnicy profesjonalni na tyle mają rozbudowany trening siłowy i taki zapobiegający kontuzjom, że te kontuzje zdarzają się, ale nie aż tak często. Tutaj trzeba, no mówię, podkreślić to, żeby pokazać to, że ta dyscyplina jest bardzo dynamiczna, więc tych zmian kierunków jest dość sporo, skoków, wyskoków, lądowań i stąd mogą się pojawiać jakieś kontuzje. Natomiast jeżeli się do tego mocno dobrze przygotujemy pod względem fizycznym, również siłowym, to tych kontuzji na pewno będzie mniej.
1: Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, nie znają zasad gry badmintona, właśnie, jak wygląda boisko, jak się gra w badmintona sportowego, co jest potrzebne do tej gry?
3: Co jest potrzebne do tej gry? I to jest kolejna rzecz, która powinna zachęcić osoby, które chciałyby rozpocząć, czy dla dzieci swoich, czy dla siebie, przygodę z badmintonem, bo to tak naprawdę stosunkowo niedroga dyscyplina sportowa, gdzie rakietę można już spokojnie kupić, taką amatorską, w okolicach 100 zł. Nie polecam zakupów takich rakiet, że tak powiem, w cudzysłowie, w kiosku, gdyż tutaj jest to słaba jakość, lepiej dołożyć kilka złotych i mieć taką rakietę już za 100 zł, to myślę, że spokojnie można mieć rakietę, która posłuży.
1: No i tu mnie zaskoczyłeś, bo wydawało mi się, że jest to też dyscyplina podobnie droga jak tenis.
3: Znaczy, ja taką powiedziałem rakietę najtańszą, nie? Najtańszą. Mhm. Gdzieś my, czy zawodnicy zawodowi grają w okolicach 1000 zł, 900 zł, tak, czyli są te rakiety nieco droższe, natomiast tutaj nie ma znaczenia dla takiej osoby, czy dziecka, czy osoby dorosłej, dopiero zaczynającej przygody, czy ona będzie miała, czy będzie ważyła tyle, czy będzie miała balans taki i kosztowała oczywiście stosunkowo więcej. Czyli jesteśmy przy temacie rakiet, to jeszcze lotki, no bo trzeba mieć lotki.
1: Ta lotka też jest ważna i jest inna od zwykłej kometki.
3: Lotka, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o ten amatorski i początkowy dla dzieci trening, to są to lotki plastikowe, nylonowe. Takie pudełko 6 sztuk, które starczy naprawdę na bardzo długie, bo one się tak nie niszczą szybko. Tu koszt w granicach 50-60 zł. Czyli mamy podsumowanie, takie 100 zł rakieta, 60 zł lotki, 6 już tych lotek.
1: A później już profesjonalne lotki.
3: Lotki profesjonalne, składające się z piór gęsich 16, taka tuba lotek kosztuje w granicach 100 zł, 12 sztuk. Można też kupić tańszą w okolicach 80 zł, ale można też kupić i droższą w okolicach 200 zł. I tu już te koszta są ciut większe, bo te lotki piórowe są mniej trwałe od tych lotek nylonowych.
1: No dobrze, skoro mamy już sprzęt, to co dalej? Jak wygląda boisko? Jak gramy?
3: Boisko jest w formie prostokąta, tak? Tutaj teoretycznie gramy na hali. To jest taka rzecz, którą trzeba pamiętać. Natomiast taką kometkę, którą wymieniłeś też teraz, powiedziałeś o kometce, można grać sobie na dworzu, tak? Rekreacyjnie. Gdzieś na działce czy na plaży.
1: No tak, ale
3: natomiast
1: to nie
3: mówimy
1: tak,
3: konkretnych zasad. To gramy na boisku. Jest siatka na wysokości 1,55 m. I zaczynamy serwisem, czyli podobnie jak w tenisie, może tutaj będziemy próbowali też odnośnie tenisa. Zaczynamy z serwisem na połowę poprzekątnej, na stronę przeciwnika poprzekątnej. No i później gramy praktycznie wszędzie w obrębie boiska. Pierwszy, ta zagrywka, czyli ten serwis, musi być zaserwowana za linię serwisową, która jest oddalona od siatki około 1,5 metra. Gramy do 21 punktów, taki mecz profesjonalny, do dwóch wygranych setów. Przy stanie 20-20 muszą być dwa punkty przewagi, czyli kończymy dopiero przy 20-20 bądź 23-21, ale do 30, czyli nie może być 31-29. 30 kończy.
1: Adam, dlaczego wybrałeś akurat ten sport, a nie inny?
3: Znaczy, to się wszystko zaczęło w szkole podstawowej. To jest właśnie bardzo istotny też element, tutaj tak nawiązuje do obecnej sytuacji w szkolnictwie, że te wszystkie pasje, które później człowiek młody będzie gdzieś tam, będzie z nim w dalszej części swojego życia, zaczyna się tak naprawdę od szkoły podstawowej. Ja zacząłem od szkoły podstawowej, w szkole numer 6, szkoła podstawowa numer 6, u świętej pamięci pana Piotra Bytnera. I to była druga klasa szkoły podstawowej, więc tutaj zacząłem w drugiej klasie szkoły podstawowej i tak to się zaczęło. Bardzo mi się ta dyscyplina od razu spodobała. Myślę, że ta kwestia sportu indywidualnego jednak była dla mnie może znacząca. Próbowałem też wcześniej innych dyscyplin sportowych, jak to młody człowiek, natomiast będąc na hali, po kilku treningach stwierdziłem, że to jest to. Odpowiadam sam za swoje błędy. Nie zrzucam na kolegę, że mi nie podał, czy coś takiego. No, jeżeli ja zepsułem, to to było chyba w tym wszystkim najciekawsze.
1: A co zaważyło, że zostałeś trenerem tej dyscypliny?
3: Znaczy, trenerem zacząłem być praktycznie już prawnie, można tak powiedzieć, jeszcze w liceum. Byłem w szkole mistrzostwa sportowego, w jednej z najlepszej szkole mistrzostwa sportowego w tamtych czasach w Głubczycach w województwie opolskim. Tam była również kadra narodowa badmintonistów i była też szkoła mistrzostwa sportowego, którą kończyłem. W klasie byliśmy w 15 osób, wszyscy badmintoniści. Do tej pory oczywiście mamy kontakt. Były to osoby, które były na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast w ostatnim roku, czyli w czwartej klasie liceum, pani dyrektor zorganizowała dla nas kurs instruktorski. To był taki prezent od niej dla nas i wtedy już prawnie, bo skończyłem ten kurs instruktorski, byłem trenerem. Po powrocie do Płocka, po studiach, zacząłem praktycznie już od razu po 3 latach być trenerem. Czemu? Chciałem przekazywać tę wiedzę i te doświadczenie, bo wiedziałem, że to jest świetna dyscyplina sportowa.
1: Co lubisz bardziej? Być zawodnikiem czy trenerem?
3: Trenerem już chyba tak. Trudne pytanie. Bardzo lubię grać, natomiast może powiem tak. Bardziej stresuję się na meczach zawodników swoich. O, to jest chyba odpowiedź na pytanie.
1: Niż na swoich,
3: niż na swoich. Tak. Bardziej przeżywam te mecze. Teraz, jeżeli chodzi o moją grę, to jest to, wiadomo, bardziej dla siebie gramy. No, oczywiście rywalizacja jest ważna, natomiast nie mam jakiejś takiej presji, żebym osiągał nie wiadomo jakie wyniki. Cieszy mnie gra i to jest bardzo ważne, natomiast bardziej przeżywam mecze swoich zawodników, co pokazuje chyba, że bardziej zależy mi na tym, żeby zawodnicy jednak postęp robili niż ja sam.
1: Osiągnięcie twoje, które najbardziej cenisz?
3: Osiągnięcie. No, było ich sporo na arenie tutaj ogólnopolskiej, ale to pamiętam rok 2010, wiem, że to odległe czasy. Dostałem się do Mistrzostw Polski z eliminacji. Nie byłem absolutnie faworytem, bo dostałem się z eliminacji i zająłem tam 2. miejsce. Srebrny medal Mistrzostw Polski. Przegrywając w finale z kolegą później z klasy właśnie z tej szkoły Mistrzostwa Sportowego, Adamem Cwaliną, który 2-krotnie, 3-krotnie był na Igrzyskach Olimpijskich. To był taki pierwszy sukces mój, że można, że uwierzyłem, że faktycznie, kurczę, można się przebić. I później cyklicznie zdobywałem medale Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Też sukcesem było dla mnie dostanie się do Bundesligi Austriackiej, gdzie spędziłem 2 lata. Grałem tam przez 2 lata po liceum od razu, więc co jakiś czas jeździłem, co 2 tygodnie jeździłem do Wiednia, żeby reprezentować klub z Ligi Austriackiej przez 2 sezony. To było też dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. To takie najważniejsze myślę rzeczy, które no i te z takich najbardziej bliskich to ćwierćfinał jednak Mistrzostw Świata tu w badmintonie seniorskim, które były w Korei. No niesamowite to były emocje po zwycięstwach nad Azjatami gdzieś tam, gdzie zawsze się mówi, że są nie do pokonania, czy ich poziom jest dość wysoki. Udało się 1 i 2 mecz wygrać, później 3 i w ćwierćfinale dopiero przegraliśmy. To były też wspaniałe emocje i też bardzo miło je wspominam.
1: Adam, jakie są twoje marzenia zawodnicze i trenerskie?
3: To zacznę może od tych trenerskich, tych ważniejszych. Wychować olimpijczyka. Wychować zawodnika bądź zawodniczkę, która dostanie się na Igrzyska Olimpijskie. To jest moje marzenie. Już jeszcze bardziej konkretne to, żeby zdobył medal olimpijski, ale to jest ciężka praca. Natomiast pytałeś
1: szansa.
3: O marzenia.
1: Ale jest szansa.
3: Jest szansa. Pytałeś o marzenia, jest szansa. A jako zawodnik, żeby omijały mnie kontuzje. A reszta przyjdzie sama, naprawdę. Żeby omijały mnie kontuzje, żebym miał ten zapał cały czas i motywację do grania, do treningów i tak jak powiedziałem, żeby przede wszystkim omijały mnie kontuzje, to jestem przekonany, że będzie dobrze.
1: Powiedz mi w takim razie, od jakiego wieku można zacząć grę badmintona? Od jakiego wieku można zgłaszać się do Klubu Sportowego Mazowia, żeby u was zacząć tę przygodę?
3: Generalnie tak zazwyczaj jest, że im wcześniej, tym lepiej. Czyli gdzieś w takich dyscyplinach technicznych, takich jak taką dyscypliną jest badminton, ta 1., 2., 3. klasa szkoły podstawowej, bo w takim przedziale wiekowym generalnie robimy nabory, byłoby najlepiej. Ale zapraszamy tak naprawdę wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej. Dla każdego znajdzie się na pewno miejsce. Natomiast większe prawdopodobieństwo jest jakby osiągnięcia wyniku, jeśli dziecko zaczyna wcześniej. To myślę, że w każdej dyscyplinie dyscyplinie sportowej jest podobnie, ale absolutnie, tak jak powiedziałem, nie można skreślać dzieci, które są nieco starsze, a chcą grać, tak na pewno znajdzie się dla nich miejsca, jak wykażą się odrobiną talentu i chęci, to myślę, że spokojnie mogą się rozwijać i osiągać lepsze wyniki.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Załęski, badmintonista z Płocka, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Masowia Płock.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.
2: SK Płock. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20. Jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak zawsze ja to Mati Fuczyło. Co tydzień, w każdy poniedziałek o 23 gadamy o rapie i gadamy o rapie z artystami. Dzisiaj w studiu Opał i no właśnie, minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle, więc dzień dobry, jesteś.
5: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
4: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Teraz się jeszcze witamy, więc za chwilę zagramy pierwszy kawałek, ale takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
5: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Jesteśmy na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
4: Okej, no to zaraz o wszystko to zapytamy, chociaż najpierw skupimy się oczywiście na tym, co już z nami. Opał w studiu. Jesteśmy właśnie tutaj w Radiu SK. Zaraz zadamy wszelkie pytania. Zagramy też oczywiście kawałek z płyty, bo dlaczego?
5: Bo nie, pewnie, tak.
4: Lecimy, sprawdzimy to wszystko za moment. Czas na miejsce 20. Rap 20.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: miły, to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 18.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Laj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: Rap 20, opał w studiu i teraz mamy okazję na to, żeby pogadać troszkę dłużej. Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
1: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, i też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
0: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz ty już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
1: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
0: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
1: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze. Natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. I wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
0: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
1: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
0: no właśnie.
1: Więc trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
0: I właśnie o tym pogadamy za chwilę, tym bardziej, że ten temat 16 albumu człowieka, który na scenie jest oczywiście chwilę, ale jednak 16 albumów to nie
1: sporo,
0: jest najczęstsza
1: to jest sporo,
0: historia.
1: Tak.
0: O tym za chwilę na pewno pogadamy więcej. Opał w studiu. My gramy kolejne miejsce Rap 20. Pamiętajcie, że to wy na nie głosujecie na SK.pl i tak samo warto robić z kawałkami Opała.
2: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Rap 20, ja to Mati Fuczyło, cały czas jesteśmy i odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Esce i właśnie wy możecie nam je układać, esk.pl, tam jest nasza playlista, tam są też nowe propozycje, a w studiu jest cały czas opał, nie uciekł,
1: jestem,
0: nie
1: jestem,
0: przestraszyłem
1: jestem.
0: Go. Wspomniałeś o tych 16 albumach, jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa, to jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
1: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
0: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
1: Na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie,
0: tak.
1: Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
0: tak.
1: Że takich utworów tam jest mało, nie? No, ale też cieszy mnie to i mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy od tego pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
0: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
1: Tak,
0: co?
1: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
0: I tu pojawiasz się ty.
1: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remiksami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
0: Tak jest.
1: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
0: I zaraz o tym pogadamy więcej. Opał cały czas w studiu Radia SK, to jest Rap 20.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Space Trap 20 opał cały czas w studiu. Rozmawiamy o nowej płycie, rozmawiamy o wszystkim tym, co dookoła, ale wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Mhm. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka. Tylko nie mam na myśli płyty Quebo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszemu.
1: Bardzo różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
0: No właśnie, to, co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów. Po prostu zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca. Też mam na myśli to, że właśnie intro
1: nie jest dalej, to się na pojawia. Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którym stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to nasze spojrzenie na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
0: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz,
1: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. Jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
0: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
1: albo wrzucają wszystkie zdjęcia Instagrama.
0: Ale to akurat zakłada nową płytę.
1: Tak.
0: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
1: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
0: Proste, że tak, więc oczywiście, że tak, dobrze, że jesteś, dobrze, że to przemyślasz po swojemu i robisz to w dobrym kierunku. Opał w studiu Rap 20. Wracamy za chwilę. Będę miał kolejne pytania.

0: 18. Częścią bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarła głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: SK Płock. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, cały czas odliczamy rapowe kawałki w studiu. Cały czas jest ze mną Opał. Tak, rozmawiamy o nowej płycie, ale słuchaj, no mamy poniedziałek, ale wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
4: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który...

0: No gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. Mhm. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalna zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
1: No, to robi chyba wrażenie, tak, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
0: Nie da się normalnie usnąć, nie? To taki przemiał emocji faktycznie, tak. I wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. Mm-hmm. To jest po prostu angażujące. Mm-hmm.
1: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
0: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dobhouse w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam, tam też coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to wiesz, muza to też nie jest jedyne wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu, zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek, niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
1: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony tym, u kogo będzie można usłyszeć twój głos, o tym za moment. Zresztą tych tematów, o których wspomniałeś, o które będę dopytywał, jest jeszcze całkiem sporo, więc wracamy zaraz i zagramy kolejne kawałki.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: Za nami kolejne kawałki, z nami cały czas Opał. Cieszę się, że możemy sobie pogadać o nowym albumie, nie tylko o albumie, także o koncertach itd., itd. Natomiast chciałbym pogadać o rzeczach związanych z tym, że wynotowałem sobie kilka wersów, zarzucę chociażby jeden, chociaż chodzi mi o taki jeden główny temat, który zauważyłem. To znaczy nie tak, że on jest jedynym tematem głównym. Chodzi mi o to, że po prostu zauważyłem jeden. Byłem tam i większość branży to teatrzyk albo bydło, ale też wiele tego typu wersów złapałem, jeśli chodzi o spojrzenie twoje. Ty masz troszkę tak, że no właśnie, poza tym, że patrzysz inaczej na muzę, to po prostu chyba też trochę inaczej patrzysz na branżę. I jesteś trochę spoza chyba,
1: mimo
0: co?
1: Młodego wieku, tak sobie ciągle myślę, tak chciałbym wymyśleć. No długo to robię i naoglądałem się różnych rzeczy i też jakby mam wrażenie, że przeszedłem całą tą grę od szczebelka najmniejszego do tego najwyższego. Może ten najwyższy jest jeszcze gdzieś tam w moim zasięgu wzroku i ciągle tam patrzę. Natomiast, żeby to jakoś rozjaśnić, stary, grałem w klubach, w których było 10 osób. Grałem dla pustych krzeseł, grałem w spelunach, za przeproszeniem, przenosząc się potem do klubów, potem się przenosząc na jakieś wielkie hale. Te stadiony to jest to miejsce, w które jeszcze patrzę i bardzo bym chciał, pewnie, żebym chciał. Poznałem wielu ludzi, poznałem wielu idoli, którzy przestali być idolami. Nie będę teraz tutaj rzucał ksywami, ale nie chcę też jakby strzelać w powietrze. Po prostu nie wszyscy w tej branży okazuje się, że są tacy, jak nawijają, a to u mnie się kłóci z jakimś takim pierwiastkiem, którym dla mnie jest hip-hop, czyli real talk po prostu. Tego już jest coraz mniej dzisiaj, niestety.
0: No jasne, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o real talk i o cele, o których wspominaliśmy już w poprzednich wejściach, no właśnie, mamy 16 album, ale powiedziałeś o tym, że wiele rzeczy się już na twoim dysku pewnie zakurzyło, a przy okazji też wiele osób podbijało wiadomości po fity i tak dalej. Ale zanim zapytam o to, kto, gdzie, kiedy i tak dalej, to bardziej chciałbym cię zapytać o to, czy ty widzisz jakieś cele do przodu po prostu. Czy to jest tak, że mówisz o tym, że potrzebujesz celu, jesteś pewnie ambitną bestią, która musi sobie odhaczać kolejne rzeczy. No ale co jest takim celem, który masz gdzieś tam po drodze jeszcze?
1: Rozmawiałem o tym na terapii ostatnio z moją terapeutką, że chciałbym sobie wyznaczyć cel, który nie jest muzyczny tym razem następny. Kurde, jak to powiem na antenie, to teraz to się będzie musiało spełnić. No dobra, nie, zostawiam to, niech tak będzie. Bardzo tego chcę. Ćwiczę od roku K1 i chciałbym stoczyć swoją pierwszą amatorską walkę i sprawdzić się w tej formule. I jest to takie wyzwanie, które jest też bardzo angażujące, ponieważ muszę być codziennie na sali treningowej, z tego miejsca tworzyć muzykę właśnie, ponieważ mam czute, że jeżeli to nie będzie mój główny cel, to też jakoś inaczej do niej podejdę. Nie mam jeszcze wyklarowanego dokładnie pomysłu, nie mam jakichś takich przemyśleń, w którą stronę to idzie, bo to się będzie działo naturalnie i w trakcie po prostu. Natomiast ciekawym jest to, że pierwszy raz wyznaczyłem sobie cel, który jest niemuzyczny.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden

0: Trap 20, cały czas odliczamy 20 numerów, na które głosujecie wy na sk.pl. Natomiast poza odliczaniem pamiętajcie o tym, że możecie też głosować sk.pl. Tam można głosować też na kawałki od Opała, czyli naszego dzisiejszego gościa. Ciemna pora, późna pora, natomiast rozmawiamy o rzeczach, które robisz. Rozmawiamy też o rzeczach no bardzo jasnych w tym sensie, że po prostu dających radochę i jeśli chodzi o robienie rzeczy, no to cały czas chyba jednak mimo wszystko suma in plus, co? To znaczy czujesz, że ten uśmiech się pojawia cały czas robiąc kolejne rzeczy.
1: Tak, i coraz więcej jest tego uśmiechu, tak. No myślę też, że dużo bardziej kiedyś mnie stresowało robienie muzy, albo nawet nie samo robienie, ale pokazywanie i odkrywanie siebie przed ludźmi, nie? Bo jest zawsze jakaś prywatność, szczególnie jeżeli ktoś rapuje w taki sposób jak ja, czyli dosyć emocjonalnie i dosyć odzierając się z tej prywatności jakichś przeżyć. No dzisiaj już mam to jakoś tak ukształtowane, że tak ma być po prostu i że już tyle tych premier było za mną, jest za mną, że jest łatwiej mi na pewno.
0: Ale to jest tak, że presja uszła, czy wcześniej była wielka presja po prostu, albo czułeś, że musisz trochę?
1: Kurde, no, wydaje mi się, że presja jest o tym, że ci zależy, więc gdyby presja uszła i gdybym miał totalny luz z tym, to znaczy, że miałbym to za przeproszenie w dupie, a nie mam tego oczywiście, że mi zależy, że jest to ważne, chyba się oswoiłem po prostu z nią.
0: Okej, oswoiłeś się z presją, no to jest ciekawa historia. Po drodze oczywiście pojawiły się też rzeczy, no wspomniane już tutaj, wspomnieliśmy już o gipsie i w ogóle mam takie wrażenie, że u ciebie ludzie wokół, ale też mam na myśli chociażby Janka, mam też na myśli po prostu wszystkie historie, które się dzieją. To jest tak, że ludzie potrafią napędzać mocno, co?
1: O tak, no tak, no tak, tak, tak. Ludzie, ich historie, ich energia, to co wnoszą do twojego życia, no pewnie, że tak.
0: I twoja muza to jest też taki trochę chyba rodzaj autoterapii, jeżeli tak sobie pomyślę, że stały progres właśnie dlatego, że odkrywasz siebie trochę robiąc te rzeczy, co?
1: Tak, i moim zdaniem artysta, który się zatrzymuje, który nie wie, o czym stworzyć następny album, to artysta, który się zatrzymał też w życiu. Jeżeli się rozwijasz, to zawsze znajdziesz jakiś temat do poruszenia jeszcze, który nie był poruszany.
0: I temat, który nie był poruszany, to jest to, kiedy cię jeszcze można usłyszeć. Ja wiem, że to takie trochę nieładne pytanie, biorąc pod uwagę, że dopiero co dostaliśmy od ciebie kilkunastonumerową płytę i dobrze, że to się wydarzyło i bardzo się cieszymy z tego. Natomiast no, wspomniałeś o tych wszystkich historiach, których było dużo. Czy ty masz jakieś takie rzeczy, o których możesz mówić? Czy teraz odbijesz mnie uśmiechem jakimś znaczącym?
1: Myślę, że jest kilka fitów i gościnek, o których nie mogę powiedzieć, bo nie rozmawiałem z zapraszającymi o tym, czy mogę o tym wspomnieć, czy jest jakaś tajemnica, ale też myślę, że chłopaki z Quick Quality się nie obrażą, że będę na pewno gościem na kilku utworach na albumie Kumple 2 i tam są super utwory, tam bardzo, bardzo fajne mi się to robiło z chłopakami. I o czym jeszcze mogę powiedzieć? Na przykład zostałem zaproszony, to też już jest nagrane na nowy album Onara. Mamy bardzo trudny numer, poruszające trudne emocje. To też jest ciekawe, że on nagrał taki numer, którym od razu usłyszał, dobra, stary, musisz mi tam wrzucić swój refren, swoją emocjonalność. I usłyszałem ten numer i mówię, tak jest, robimy to po prostu.
0: Okej. Doskonale to słyszeć, no i mam nadzieję, że doskonale będziemy cię słyszeć jeszcze przy kolejnych 16 albumach i wszelkich innych historiach.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Onar zachrypnięta gardziel, ale Opał po prostu eklektyczny chyba tutaj bojownik jeszcze przy okazji K1. Dzięki bardzo za to, że zajrzałeś i wpadaj częściej przy kolejnych historiach.
1: Dobrze, pewnie przy kolejnym albumie. No,
0: zapraszamy.
1: Przy kolejnym albumie. Dziękuję bardzo, cześć.
0: Dzięki. Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: przed chwilą ze studia wyszedł Opał, z którym z kolei ten pan nagrał niejedną płytę. Gips i Kukom, ty masz to miejsce czwarte rap dwudziestki. Przed tygodniem było to miejsce drugie, więc pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery. My teraz z kolei zagramy kawałek pana, który przed tygodniem był w tym studiu. To coś, White 2115.
1: Rap 20 w Radio SK. 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

To było szóste miejsce tydzień temu, teraz już trzecie. White 2115 i jego to coś dzisiaj na takim właśnie miejscu. Pamiętajcie o tym, że rozmowę z White'orem, ale też Vivi Simonem i Palarem możecie sprawdzić już teraz w aplikacji Radia SK. Mamy podcast, mamy też miejsce drugie. Przed tygodniem to była jedynka, teraz już dwójka. Kinezimery, ta sama.

0: to Kini Zimmer i ta sama, czyli zeszłotygodniowe miejsce pierwsze rap 20, teraz już dwójka, spadek, ale jak widać nie tak duży, choć pewnie bolesny, bo zawsze miło jest jednak być na najwyższym stopniu podium. Zanim powiem, kto dzisiaj na miejscu pierwszym, wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które już na Was czekają. To Janusz Walczuk i jego Lodowa Macza, ale też Fuka im z pytaniem, jak się bawisz? Natomiast ja bawię się świetnie, ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Już jutro możecie sprawdzać podcast z dzisiejszej mojej rozmowy z Opałem, a ja gram miejsce pierwsze, to MJ Deli i Deli Supreme.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl numer 1.